0: mówi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Rodzicielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: I po reklamie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: I po reklamie.
13: Dzisiaj w Białej Podlaskiej, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, czeka nas dosyć pochmurna oraz chłodna pogoda. Jeszcze do 11 godziny spodziewamy się sporych opadów deszczu. Potem powinno być nieco więcej słońca, ale za to będzie silniejszy wiatr. No i na termometrach dzisiaj co najwyżej 18 stopni. Najbliższa noc przyniesie tylko 7 kresek. No i niestety takie warunki pogodowe, pochmurnie i ledwo ciepło, utrzymają się do końca tego tygodnia.
14: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii pod Radomiem. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
16: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
15: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
17: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
15: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
14: Po tym wypadku będzie protest maszynistów. Kolejarze domagają się zmian systemowych. Premier zapowiada z kolei zaostrzenie przepisów dla kierowców. łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian, ale raty mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę na poziomie 3,75%. Eksperci ostrzegają przed podwyżkami z powodu ryzyka wzrostu inflacji.
0: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
14: Mówi Jarosław Sadowski z Rynkomat.pl, a według wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat mogłaby wzrosnąć o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni, część z nich nadal zakłada obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
1: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
14: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego, a strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
12: SK2 Sport.
14: Faworyci nie zawiedli w Lidze Mistrzów. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a PSG wygrało ze Slovanem 6-1. Arsenal pokonał Napoli 1-0, a Liverpool Atletico Madryt 2-1. Zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu zapewniła to sobie awansem do półfinału US Open. Tam zagra z Coco Gauff.
18: No to mamy 2,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Jak się spało?
19: Oj, krótko.
18: Krótko? Ile?
19: No, 5 godzin, ale to
18: 5 jest godzin? Dziewczyno!
19: No właśnie, dlatego chyba pójdę teraz na małą drzemkę, a ty tutaj sobie posiedź.
18: 5 godzin, wiesz co potrafię w 5 godzin zrobić?
19: Nie chcę chyba wiedzieć.
18: Co ci powiem? Nic.

0: taki fajny kawałek na wybudzenie, bo to jeszcze jest człowiek tak między snem a jawą. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 6. Sprawne ucho pewnie naszego słuchacza zauważyło, że Wajdy cały czas ze mną nie ma, ale jest piękniejsza strona radia razem z nami, Antonina Fantes. Ale dzień dobry,
1: no, dzień
0: kochani,
1: dobry,
0: jeszcze raz.
1: Dobry.
0: I powiedz mi, bo wczoraj przedstawiłaś się słuchaczom.
1: No przedstawiłam się.
0: Oni cię już znają.
1: Tak.
0: Oni cię już polubili.
1: My już się dobrze znamy.
0: Oczywiście, że tak, ale powiem ci, czego ty nie wiesz.
1: No dawaj.
0: Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nie wiesz, co to za słuchacze. Ja ich już znam. Niektórzy dzwonią do nas po kilka razy dziennie. Ja ich poznaję po głosie.
1: Taki jesteś, dobry.
0: Tak jestem,
1: po jednej.
0: Po jednej nutce. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ja bym chciał, żebyście się odezwali na 726-826-826 albo na Messengerze. No i powiedzieli, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie zawody nas słuchają. Kto już nie śpi? Jestem bardzo ciekawy, kto już nie śpi? Kto musi o godzinie niestworzonej, bo 6.11 jechać do pracy? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, pochwalcie się. Jesteś ciekawa, kto nas słucha?
1: Jestem i kto ma małe szczęście o tej godzinie.
0: Albo duże szczęście, bo ma robotę.
2: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, ja odbieram telefony.

0: Duży odzew, nie?
1: Ja jestem po prostu w szoku, ale...
0: Ile osób już nie śpi o tej porze?
1: No nie, ja nie wiem. Ludzie, co wy robicie?
0: Dzwonimy pod ten numer na przykład. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
2: Halo.
3: Justyna.
0: Justyna, dzień dobry, Justynko. No to dobra.
3: Dzień dobry.
0: Padło na ciebie w takim razie, moja droga. Sporo tych telefonów dzisiaj przyszło, padło na ciebie. Powiedz ty mi, co ty teraz robisz?
3: No w tej chwili jestem w pracy, dokładnie w szatni.
0: Dopiero zaczynasz, tak?
3: No, dopiero zaczynam gdzieś z małym opóźnieniem troszeczkę.
0: Małe to znaczy jakie?
3: No takie, no, powinnam o 6 już być.
0: A,
3: no,
0: ale... nie, no to spoko, to jest, wiesz, 18 minut, to jest taki kwadrans akademicki, prawda? To się można spokojnie spóźnić, tak? A chcesz się pochwalisz się, co robisz?
3: Tak, ja pracuję przy produkcji wędlin.
0: Aha,
1: a my jeszcze przed śniadaniem.
0: No. Widzisz?
3: A,
0: i dlatego, że się Justyna spóźniła, to my będziemy na to śniadanie czekali dłużej.
1: Justyna!
0: No.
3: Nie, no nie będzie tak źle.
0: Nie będzie tak źle? Znajdzie się jakaś podwawelska, to jest kiełbasa. A ten, a co tam, no. Co tam produkujecie ciekawego?
3: No, wszystko. Szynki, schaby, kiełbaski, kawałosy.
1: Ja już się
0: obśniłam,
1: także...
0: O, mów mi tak jeszcze. Wiesz, jak rozpieścić mnie z samego rana. Dobra, Justyna, w takim razie rozumiem, że się pewnie spieszysz, czy się nie spieszysz?
3: No...
0: W końcu to jest tylko 19 minut opóźnienia, prawda?
3: Jeszcze znalazła, nie jest tak źle.
0: Jeszcze znalazła czas, żeby z radiem porozmawiać.
3: No oczywiście, że tak.
0: Justynko, do ciebie...
3: Zawsze rano jak jadę do pracy, to was słucham, także to... cieszę się, że mogłam się chociaż raz do was dodzwonić.
0: To zrobimy w ten sposób, w takim razie,
3: tak.
0: Że ja ci wysyłam coś ekstra, czyli prezencik dla ciebie i prezencik dla szefa, żebyś go udobruchała, prawda? Za to, że się tam, powiedzmy, nas spóźniłaś, nie?
3: Nie narzekam na szefa, także nie.
0: A, to
3: nie
0: dobra, to dla niego nie. To dla ciebie dwa prezenty w takim razie lecą. Justynko, bardzo ci dziękuję. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, kto nas słucha od tak nieludzkiej porze jak 6:20.
1: Czekamy.
0: Kto tam się na Messengerze odzywa?
1: Kierowcy zawodowi.
0: Pozdrawiamy kierowców zawodowych. Nie macie łatwego życia. Coraz droższa benzyna, coraz dłuższe trasy. Na szczęście drogi coraz lepsze.
1: Ale my jesteśmy z wami.
0: Oczywiście. SK2. 100% polskich hitów od nas dla was. Lambery już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: kolorowa prasa musi wyjechać z samego rana, bo trzeba wiedzieć, co też się na świecie dzieje, no to przeglądamy dla was, co tam się ciekawego wydarzyło ostatnio.
1: Masz ja coś? Mam, wyczytałam, proszę. Tak, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz znam, wyskoczył pamiętam. Sobie nad morze do Sopotu.
0: Ładnie.
1: No pięknie. I trzyma formę, dlatego że pije wodę. Pije wodę, tak.
0: O, wodę, jasne.
1: Były polityk spędził niemal 3 godziny w sopockiej centrali rybnej i pił wodę.
0: Tak, i to pożyje, proszę. A to ja się nie dziwię wcale, Skoro w centrali rybnej był, to musiał pić, prawda? Bo wiadomo, że rybka lubi pływać.
2: SK2.
0: Wodę musiał pić oczywiście.
2: SK2. Wszystkie polskie hity

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.
10: Jesień powoli puka do Białej Podlaskiej. Mamy co prawda dopiero 10 dzień września, ale dzisiaj będzie co najwyżej 18 stopni na bialskich termometrach. Do tego spore opady deszczu jeszcze do południa. Potem co prawda więcej słońca, ale za to będzie silniejszy wiatr wiał. No, w tym tygodniu cieplej zrobi się dopiero w niedzielę. 21 stopni. Przez kilka najbliższych dni będzie dosyć pochmurnie. Dopiero w niedzielę więcej promieni słonecznych.
11: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Służby monitorują sytuację, w polskiej przestrzeni działa lotnictwo, a to kolejny taki alert w tym tygodniu. Trump obiecuje Amerykanom po 5000 dolarów. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Na początek biało-czerwoni zagrają z Portugalią. Mecz w Sofii o 15, a Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.

0: Nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek codziennie rano sprząta. Codziennie rano sprząta i codziennie sprzątać musi. Cały czas kącik odkurzający musi się pojawić na antenie Radia SK2 i dzisiaj pierwszy kącik odkurzający pojawia się na 21 minut do godziny 7. Cofamy się do roku 2006.
1: No i co tam się działo?
0: No właśnie,
1: prezydent
0: się działo?
1: Francji Jacques Chirac, który w przeszłości naraził się Finom złośliwymi i pogardliwymi uwagami na ich temat, no najwyraźniej postanowił zatrzeć złe wrażenie, mówiąc, jak bardzo, uważaj, seksowny jest premier Finlandii. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
0: O, jakie to brzydkie słowo, że niby premier Finlandii seksowny? Ha! Chyba trochę za dużo było tej Finlandii u prezydenta.

0: może nie po małżeńsku, ale pewnie szef dzisiaj ciebie zapyta. Czy ta pani chce tego pana codziennie na poranku?
1: Oczywiście, odpowiedź jest jedyna słuszna. Tak.
0: No, tak, no właśnie. Poznajmy się, moi drodzy. Poznaliście wczoraj Antoninę, no to dzisiaj Antonina poznaje was. Jakie zawody już nie śpią? Kto jest z nami? Halo, halo, odbieramy telefon.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Z kierowcą zawodowym Radkiem.
0: Cześć Radeczku, od kiedy kierowca zawodowy Radek jest już na nogach?
2: Nie, ja dzisiaj wcześniej wstawałem, o trzeciej.
0: O trzeciej! No to ładnie, ja wiesz co, ja na przykład jak miałem urlop, to o trzeciej to się kładłem spać. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo.
3: Hej, cześć, tu Dobrusia i Marek.
0: Dzień dobry, Dobrusiu i Marek, rozumiem, że wy już nie śpicie.
3: My już nie śpimy. Od godziny,
0: no.
3: Dlatego że Marek jest zawodowym kierowcą i jesteśmy na parkingu, jeszcze w Polsce, bo za chwilę jedziemy do Niemiec.
0: Jeszcze w Polsce, a gdzie dokładnie?
3: Z Zgorzelcu.
0: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusia i Marka ze Zgorzelca, obecnie ze Zgorzelca, bo już niedługo z Niemiec. Właśnie, widzisz, kierowcy nie śpią. Dużo kierowców
1: Ale
0: nie
1: widzę
0: śpią.
1: Też na Messengerze, że dużo pielęgniarek, także już od rana kuju.
0: Dużo pielęgniarek i dużo kierowców. Znaczy, nie wiem, co ma radiowiec z pielęgniarką wspólnego. Wiem natomiast, co ma z kierowcą, bo kierowca zawodowy kieruje. My też kierujemy was na najlepsze polskie hity. SK2. O, już wiem, co mamy wspólnego z pielęgniarkami.
1: Dawaj.
0: My też aplikujemy najlepsze polskie hity, widzisz?
1: Już teraz na Tkowski.
0: Ładnie, nie?

0: Artur?
1: Aha.
0: To był Ladypunk Tacy Sami. A wiesz, że my od dwóch dni jesteśmy tacy sami?
1: Niemożliwe.
0: A wiesz jacy?
1: Jacy?
0: Niewyspani.
1: Ładnie z tego wybrnęłaś. Elegancko. 3 minuty do godziny 7:00, punktualnie o 7:00 newsy w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Wjazd do Bielskiego Centrum od strony ulicy Janowskiej oraz Piłsudskiego z większym ruchem. A jeżeli będziecie do centrum miasta wjeżdżali od wschodniej części Białej Podlaskiej, no to przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II stracicie kilka cennych minut. Na termometrach dzisiaj do 18 stopni. Opady deszczu szykują się jeszcze do południa. Dalsza część dnia powinna być już jednak trochę bardziej słoneczna, ale z drugiej strony zacznie wtedy wiać mocny wiatr.
13: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec alertu RCB na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że atak na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia dla kraju. Alert wysłano rano po alarmie powietrznym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W nocy śledczy zakończyli wczoraj oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Co jeszcze robili na miejscu śledczy?
14: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
13: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. Ropa drożeje, ale benzyna nie powinna przebić 10 zł. Cena baryłki przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja kierowców. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy prawie 8 zł, a diesel zbliża się do 8,90.
15: SK2 Sport.
13: 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysławem, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, a z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
16: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. I jak się czujemy? Jak się czujemy z rana?
17: Wybornie.
16: Wybornie. Pierwsze koty za płoty, nie? Pierwsze śliwki robaczywki, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze może być pierwsze? Nie wiem, no. Pierwsze.
11: Artur.
16: Pierwsze, no.
11: Na pewno nie ty.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
16: Mistrzyni żartu Antonina Van Dezel, dziękuję ci bardzo, moja droga. Ja chcę tylko się wytłumaczyć, ja się nie ścigam. Ja nie muszę być pierwszy, ja się nie ścigam. Ja powoli dochodzę do celu.

0: Nic nie jest dane na zawsze. A absolutnie nie. I wiedzą to doskonale ci, którzy byli u nas na miejscu pierwszym polskiej gorącej dwudziestki, a później wyskoczyli z tej listy. No, nasza lista zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzięki słuchaczom, dzięki wam, moi drodzy. I to jest ten czas, kiedy no, chcemy was zachęcić do tego, żebyście jednak weszli na tą sk2.pl i zagłosowali. Zagłosowałaś już dzisiaj?
1: Właśnie będę głosować, dlatego że Zalia, Tylko kochaj mnie, to jest numer, który tylko powinien wygrywać, jest taki piękny.
0: Tak, uważasz, ten kawałek, który wam zagraliśmy, ten numer 3 na razie, zaliczył spadek.
1: No właśnie, dlatego klikamy, ja już klik.
0: Klik? Na ten, zdradziłaś, na co klikasz. Ja ci nie zdradzam, na co kliknę. Ci, którzy słuchają poranka, to wiedzą, na co kliknę. Proszę bardzo, kliknąłem. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Ja to zrobiłem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy to zrobi tak naprawdę. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Plus, jeżeli wam się jakiś kawałek podoba. Minus, jeżeli wam się nie podoba. A później słuchamy radia. Kiedy?
1: Piątek po godzinie 18 i notowanie gorącej polskiej 20 Łukasza Zduńczyka.
0: Wtedy Łukasz Zduńczyk będzie wam prezentował to, jak to wszystko wygląda. Łukasz to jest ten, pracowity człowiek, on lubi pracę.
1: I fajny ziomo.
0: Fajny ziomo, oczywiście, więc jeżeli on jest takim pracowitym człowiekiem i tak bardzo lubi swoją pracę, to dorzućcie mu trochę tej pracy. No, niech sobie trochę chłopak policzy, prawda? Po co ma wracać do domu, no? 10, już 11, po 7 i teraz kombi. Avignon w Radiu SK2.

0: Lud się domaga. Lud się domaga, to proszę bardzo, lud ma więcej Antoniny. Proszę bardzo.
1: A ja teraz zamilknę właśnie. I co? I co? I co?
0: Nie ma, nie ma, że zamilknę, tylko proszę mi tutaj powiedzieć, która jest godzina na przykład?
1: 7:17, dokładnie.
0: Pięknie, mogłabyś robić za zegarkę.
1: 10 września.
0: Było kiedyś coś takiego, pamiętacie, jak się dzwoniło? Nie pamiętam tylko numeru do zegarynki i dzwoniło się tymi takimi telefonami. Pamiętasz te telefony takie na kabel jeszcze?
1: Tak, coś mi śpi.
0: Nie wyglądasz na taką, która by to pamiętała, więc coś czuję, że ściemniesz, no ale dobra, dobra, może zdemo tym o to. Co tak się na mnie spojrzałaś?
1: No, co nie wyglądam, po prostu mam, ja mam dobre geny, już to ustaliliśmy.
0: Ja ci tutaj komplementem sypię, a ty takim spojrzeniem, no dobra. Posłuchajcie, dobrze, to zostawiamy zegarynkę na bok, odbieramy kolejne telefony, 726-826-826, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto o tej sporze już nie śpi, jakie zawody nas słuchają, proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Ja w związku z tym, co robimy o tej porze, więc ja właśnie weszłam na kuchnię, gdzie gotuję obiadek dla 150 dzieci.
0: Ładnie, 150 dzieci wykarmić, to tak jak jednego jarząbka można powiedzieć, no. Takie rzeczy się dzieją. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, halo, kto nas słucha?
3: Z tej strony Marek się kłania. Ja wstaję od przeszło półtora roku za 24 rano. Aha. I mam po prostu przerąbane.
0: A, Marek, drwal, rozumiem, tak?
4: SK2.

0: No to jeszcze raz, moi drodzy, 34 minuty zostały do godziny 8, czyli 25. Po 7 już jest. Teraz trochę taki kącik nieodkurzający, ale kącik edukacyjny, kącik środowiskowy w Radiu SK2, no bo takie rzeczy też dzieją się na świecie.
1: O, dzieją się, bo wyglądają jak plastikowe śmieci. Na brytyjskich plażach pojawiły się, słuchaj, niezwykłe stworzenia. Takie małe żyjątka, które nazywają się żeglarz wieczny, czyli nie potrafię tego przeczytać.
0: A chodzi ci, ja wiem, o co ci chodzi, bo ja akurat łacinę studiowałem, to jest tak zwane velela velela, takie zwierzątka, które mają niebieski kolor i łatwo je pomylić z kawałkami plastiku.
1: I zazwyczaj trafiają na brzeg jesienią, czyli niedługo.
0: No właśnie,
1: niedługo,
0: tak jest. Niestety. Czyli proszę bardzo, natura nam pokazuje, że pod wodą też mają swoje influencerki.
2: SK2. SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
2: Wiesz, czego mi brakuje?
3: Więcej miejsca?
2: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
3: Ogrodu na poranną kawę?
2: Tak.
3: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
2: Dokładnie tak.
3: To chyba czas na Strumykowa Residence.
4: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
2: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
4: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Bialscy kierowcy, pamiętajcie o przebudowie ulicy Janowskiej oraz o dużym ruchu na Terebelskiej. To nieważne, o której godzinie będziecie jechali, i tak natraficie na spory ruch. Zaglądam jeszcze do prognoz pogody. Tutaj też złe informacje. Powoli kończy się lato, tak to przynajmniej wygląda w prognozach, bo dzisiaj maksymalnie 18 stopni. Duże szanse na opady deszczu jeszcze do południa. Potem, co prawda, więcej słońca nad Białą się pokaże, ale z drugiej strony będzie nieco mocniej wiał wiatr.
16: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To po rosyjskich atakach na obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy zaatakowali też Charków i Krzywy Róg. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. Lewandowski kontra Messi i remis w Chicago. Inter Miami zremisowało z drużyną Polaka 1-1. Robert Lewandowski strzelił swojego 6. gola w sezonie.

0: Ależ ta gitarka wymiata, ależ ta gitarka wymiata. A jeżeli o wymiataniu mowa, to...
1: Oho.
0: Kącik odkurzający musi wjechać oczywiście. No to wjeżdża w takim razie. Czyli odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Tym razem zapraszamy w podróż do roku 2003. A w roku 2003 pisano tak. Podsumowanie pierwszego półrocza wykonania budżetu zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Z bilansu wynika, że miasto Bydgoszcz zarobiło i wydało mniej niż zakładano, pisała Gazeta Pomorska 10 września 2003 roku.
1: No to w takim razie od dziś mówcie mi Bydgoszcz. Ja też zarabiam i wydaję mniej niż zakładałam.
2: SK.

0: No i mamy 12 minut po godzinie, 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 8. Widzisz, o tej porze to nawet ja się mogę pomylić.
1: A już nie jest tak wcześnie wcale, nie gadaj.
0: No ale wiem, im później jest, tym gorzej, bo tym bardziej człowiekowi się chce spać. I około 12 już taka człowieka nachodzi ochota, wiesz, żeby sobie chrapnąć, nie? No.
1: I mam teraz coś bardzo przyjemnego. Pogoda za oknem jest niefajna, ale ja przeniosę nas do Australii.
0: Ja tym myślałam, że ty mnie jakoś pobudzisz, a ty masz coś dla mnie przyjemnego. Ty chcesz, żebym ja tobie zasnął? Dobra, wal tym przyjemnym.
1: Słuchaj,
0: wal między oczy.
1: Czy słyszałeś, że w Australii jest ponad 12 tysięcy plaż?
0: 12 tysięcy, czyli 12 i 3 zera.
1: Dokładnie tak. I to oznacza, że gdybyśmy codziennie wybierali inną, to moglibyśmy robić to przez 32 lata.
0: 32 lata, żeby zwiedzić wszystkie plaże. No osobiście, okej, dobra, niech będzie 12 tysięcy plaż. To już wiem, że ja na przykład nie czułbym się tam jak w domu, absolutnie.
1: Bo?
0: 12 tysięcy plaż i ani jednego parawanu.
2: SK2.
0: Gdzie plaża bez parawanu? Kto to widział, moi drodzy? Kto to widział?

0: Wspaniały utwór, wspaniały utwór od Igo. Uwielbiam go po prostu, tym bardziej, że jak wyczytałem, Igo napisał go dla swojej córki, która miała się urodzić. Mamy 5,5 minuty. Do godziny 8, po godzinie 8, moi drodzy, dzieje się magia, dzieje się coś tak? Pięknego. No.
1: A kojarzę, bo wczoraj byłam tu.
0: No, była. To dobrze, że kojarzysz. No to w takim razie co skojarzyłaś? Co się dzieje po godzinie 8?
1: Słuchaj, będzie odpowiedź 10 na 10. Państwa miasta!
0: Państwa miasta, oczywiście, że tak. A magia jest taka, że rozdajemy prezenty. Prezenty od Radia SK2 i prezent marzeń o wartości 500 zł. I już po godzinie 8 będzie można wziąć udział w
1: ale
0: naszej zabawie
1: tak państwowej.
0: No, dla niektórych to jest łatwo, dla niektórych to jest trudno. Zobaczymy, jaka literka wypadnie. W tym momencie można się już zgłaszać. Zapraszamy. 726-826-826. Pod ten numer wysyłacie SMS-y. Można zgłaszać się poprzez też...
1: Messengera.
0: No pięknie. A na Messengerze co trzeba zrobić? Zostawić swój numer, żebyśmy mogli oddzwonić, bo na Messengerze nie ma oczywiście. O, Antośka, trzeba
1: jeszcze
0: ci to wszystko rozrysować.
1: Trochę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale ja mogę pytanie mieć.
0: Tak, bo masz pytanie, którym się dzisiaj zgłaszamy do państw miast.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział, to dawajcie znać. Gdyby wasze życie miało dzisiaj tytuł filmu, no to jaki to byłby tytuł?
0: W czwartek? To nie wiem, nie lubię poniedziałku.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: I po reklamie.
9: 18 stopni zobaczymy dzisiaj na bialskich termometrach i to w najcieplejszym momencie dnia. Jeszcze do południa spodziewamy się nie dość, że dużo chmur to i opadów deszczu i to też takich konkretnych. A po południe powinno być już nieco bardziej słoneczne. Widać w prognozach niewiele chmur, ale z drugiej strony mocniej powieje wiatr. W tym tygodniu cieplej zrobi się dopiero w niedzielę, a i tak nie będzie to żadna upalna pogoda. 21 kresek tego dnia.
10: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to są news SK2. Protest maszynistów i ostrzejsze przepisy po tragedii pod Radomiem. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka uderzyła tam w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
12: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
11: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
13: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, trzeba 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
11: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
10: Według ustaleń służb ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu w Sokolnikach Suchych. Skład się wykoleił, a lokomotywa została poważnie uszkodzona. Przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. PKO zapewnia, że pieniędzy na najbliższe imprezy sportowe nie zamraknie. Przeciwnicy władz twierdzą jednak, że kasa komitetu świeci pustkami. W poniedziałek zarząd wybierze prezesa, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza, a Piesiewicz, przypomnijmy, przebywa w areszcie. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w sprawie zonda krypto. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest rekordowe. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
14: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
10: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Na boiskach zagrają drużyny ze szkół podstawowych, akademii i szkółek piłkarskich, a w tym roku będzie też znacznie więcej dziewcząt. Ich udział będzie prawie dwa razy większy niż przed rokiem.
8: SK2 Sport.
10: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicola Ingrbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, ale ciekawie może być się na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
15: A na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 8. Patrzymy sobie w kalendarz, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. I obchodzimy dzisiaj Dzień Piłkarza. Dzisiaj świętują piłkarze. Moi drodzy, to są ci panowie, gdybyście nie wiedzieli, którzy biegają za tym wypchanym flakiem dookoła. Ja też kiedyś mogłem zostać piłkarzem. Moją karierę piłkarską pokrzyżowały mi w ogóle parówki, chciałem powiedzieć. O, tylko tyle. No,
3: ale niestety. W tym Dniu Piłkarza wiesz, co jest najlepsze?
15: Co jest najlepsze?
3: Że przez całe życie można trenować, zostać mistrzem świata, a wystarczy jedna rozmowa z żoną. Kochanie, wynieś śmieci. I nagle każdy facet jest kontuzjowany.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
15: Bo to wiesz...
3: No nie wiem.
15: No już wynieś śmieci. To nie piłkarz się tym zajmuje.
3: No.
15: No, tylko koszykarz. No.
3: Wiesz co? Dla mnie masz styla.
15: Dziękuję bardzo. Antonina Fantezel w roli Dawida Wajdy. Pozdrawiamy i słuchamy.

0: to jest bardzo miłe. Włączyć sobie Radio SK2 z samego rana i słuchać 100% najlepszych polskich hitów. 11 po 8. 11 po 8 to jest dobry czas, żeby zrobić sobie taką małą podróż po Polsce, prawda?
1: I teraz będzie historia prosto ze Śląska, a konkretnie z Bytomia. Policja zatrzymała tam pijanego kierowcę, wcześniej sam się zatrzymał między budynkiem a barierkami.
0: Tak jest, 74-latek, wyobraźcie sobie, jechał po chodniku samochodem i w pewnym momencie wjechał między elewację budynku a barierki oddzielające chodnik od ulicy i się zaklinował, nie mógł wyjechać, ani w bok wyjść, ani no nie wiedział jak po prostu i czekał grzecznie na policję.
1: Ale miał wytłumaczenie, bo policjantom tłumaczył, że no jechał do sklepu po piwo. Tylko dlaczego chodnikiem?
0: No dlaczego chodnikiem? No. Pijany był, prawda? Nie, pewnie nie chciał jechać po ulicy, to niebezpieczne. SK2

0: lato stygnie, bo ta wstrętna jesienio-zima, która przed nami pewnie...
1: Myślałam, że o mnie mówisz.
0: Nie, jesienio-zima, która pewnie przed nami przyszła i wzięła, nachuchała do miseczki, no.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta
2: w Radiu SK2.
0: My chuchamy i dmuchamy na naszych słuchaczy, żeby się nie stresowali, albo nie stresowały, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce. Klaudia i Zosia z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwie dziewczyny dzisiaj. Drogie panie, zmierzycie się ze sobą w grze o nazwie Państwa Miasta, kultowa gra Radia SK2. I przypominam zasady. Zasady są takie, że losujemy dla każdej z was po literce z naszego koła, a później wy podajecie hasła, które, uwaga, muszą się zaczynać na tę literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej takich zadań, pytań, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery na kole. Jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać dla siebie literkę sama. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. To Antonina będzie kręciła teraz dla Klaudii. Proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: Może być w prawo.
0: Może być w prawo.
1: Zaczynam. Uj, ale zakręciłam. Uwaga,
0: tak
1: uwaga.
0: Wczoraj po prostu.
1: Bez śniadania. No to wypadło nam.
0: No to wypadła literka R. Moja droga Klaudio, literka R. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga, jak wszystko jasne, to...
1: Zaczynamy. Państwo.
4: Rosja.
1: Miasto.
4: Radom.
1: Znana postać.
4: Ronaldo.
1: Roślina.
4: Róża.
1: Kolor.
4: Różowy.
1: Zawód.
4: Ratownik.
1: Samochód.
4: Renault.
1: Imię żeńskie lub męskie.
4: Radosław.
1: Przedmiot.
4: Rower.
1: Rzeka.
4: Raba.
0: Co to się stanęło? Co to się stanęło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawie byśmy skończyli wszystkie kategorie, Klaudio. No dobra, 10 punktów dla ciebie. No to był taki strzał w dychę. Jakieś obiekcje, bo Kasia Grodzka z nami jest, nie? Nie, nie ma żadnych.
1: Komisja się zgadza.
0: Komisja się zgadza. Komisja Kontroli Gier i Zakładów się zgodziła. Zosiu, 10 punktów do pobicia. Jest na to szansa, moja droga. Zobaczymy, czy się uda.
5: Próbujemy.
0: No to próbujemy. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Też w prawo.
1: Dobra, to uwaga, zaczynam.
0: Ty jedz więcej, moja droga, bo nie dość, że ty szczupła jesteś, to jeszcze koło się kręcić nie chcę.
1: Zakręciłam.
0: Było ry, to dla ciebie jest, Zosiu, l. L. Jak takie, wiesz, można sobie podśpiewywać, idąc przez las z koszyczkiem do babci. La, la, la, la, la. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to uwaga, moja droga, zaczynamy. Państwo na l.
5: Libia.
0: Miasto.
5: Lublin.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: La La Land.
0: Imię.
5: Lolek.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. No, ale powiem ci szczerze, że w którymś momencie pomyślałam sobie, będzie ciekawie, bo szłaś, moja droga, jak burza.
1: Dobrze,
0: ale
1: byłem.
0: Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, połowa tego, co zdobyła Klaudia. Klaudia 10, Zosia 5, prezent marzeń dzisiaj wędruje w ręce Klaudii.
4: Super, dzięki wielkie.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wielkie brawa dla Klaudii, wielkie brawa dla Zosi, bo do Zosi też lecą prezenty od Radia SK2, a kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A my wiemy, dla kogo bije serce Macieja Zakościelnego i powiemy wam o tym na 33 minuty do godziny 9, bo pisze o tym dzisiejsza kolorowa prasa.
1: Ja nie jestem zadowolona. Zakościelny jest już po ślubie. Maciej i Sara poznali się w Tańcu z Gwiazdami.
0: Proszę bardzo. Czyli na weselichu przynajmniej o ten pierwszy taniec nie musieli się martwić.
2: Esk.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: I po reklamie.
15: Na termometrach w Białej Podlaskiej doczekamy się dzisiaj co najwyżej 18 stopni. To spora różnica w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj, prawda? Do tego dzisiaj jeszcze do południa spore opady deszczu się szykują. Potem, co prawda, w prognozach widać już dużo słońca, ale z drugiej strony zerwie się silniejszy wiatr. W tym tygodniu będzie już więcej chmur niż słońca. Dopiero w niedzielę więcej promieni słonecznych i dopiero tego dnia temperatury wzbiją się lekko powyżej 20 kreski.
16: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowane jest przejście graniczne w Chyżnem. Ciężarówka uderzyła tam w bramkownicę Etol i przewróciła się w poprzek drogi. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać do 11, a kierowcy mogą skorzystać z przejazdu przez Lipnicę Wielką. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kobiety miały związek z rozlaniem kwasu masłowego w jednej z hal. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko Pomorskiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył komiksy o Batmanie i Kapitanie Ameryce, odwiedzi Bełchatów.
17: Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje.
16: Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik magistratu, a spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
18: Ach, Bełchatów, to miasto pachnie jak Gotham.

0: bez końca.
1: Oj, chciałbym bez końca słuchać Oskara Cymca. Gdybym był kobietą, to bym był jego fanką. A że jestem mężczyzną, to jestem tylko jego fanem. Dobra, nie rozmawiajmy o moich ujorojeniach.
2: No właśnie, tak słucham, no.
1: Tylko porozmawiajmy
2: o konkretach.
1: O konkretach, które się wydarzyły, które już minęły, ale my do nich wracamy. Kącik odkurzający. O złych ludziach też trzeba czasami coś powiedzieć, prawda? No to proszę bardzo. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę na spotkaniu z zagranicznymi ekspertami, że odejdzie w 2008 roku, kiedy wygaśnie jego druga kadencja. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
2: Widzicie, 20 lat minęło, a świat cały czas czeka na 2008.

0: To jest taki hymn ludzi starej daty. Pamiętacie kiedyś?
1: To nie mój.
0: No oczywiście, że nie twój, ale za to mój. Ja pamiętam, jak u babci na przykład się chwytało dzień, brało się kalendarz taki ze zrywanymi karteczkami i się zrywało kolejną karteczkę każdego dnia, a teraz smartfony kalendarze wyparły. No to w ogóle duszy nie ma w tym wszystkim, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 9.
1: A w sieci pojawił się kolejny spot polskiej organizacji turystycznej.
0: Czekaliśmy na to wszyscy.
1: Czekałeś, tak?
0: No oczywiście.
1: No to słuchaj, ten spot miał promować Polskę za granicą i podobnie jak pierwszy spotkał się z szeroką krytyką.
0: Oczywiście, że tak. Tak, ja już go widziałem nawet. Niestety, go widziałem. Tym razem oprócz Roberta Lewandowskiego i pana Eisenberga, słynnego aktora z USA, pojawił się też Lech Wałęsa, a nawet sam Mikołaj Kopernik, albo na odwrót, Mikołaj Kopernik i sam Lech Wałęsa.
1: I co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. 7 milionów na to poszło, a całość, no, rzeczywiście nie powala.
0: Tak jest. Spot miał promować Polskę, a wyszedł z tego...

0: Pani Margaret, kończy nam godzinę 8. 5 minut zostało do godziny 9. Kasia Grodzka już z nami w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
2: Ja tutaj przybierzam do mikrofonu.
0: Przybierzeli do mikrofonu. Grodzki.
1: Kasia, że... nie wychodzi wam to śpiewanie.
0: Nie, nie, absolutnie. Zamykamy się w takim razie.
1: Więc lepiej powiem o kimś, kto potrafi śpiewać. O innej prima balerinie polskiej sceny muzycznej. Słuchajcie, Sarah James zamiast kolejnego koncertu pojechała do Portugalii. I
0: tak,
1: na mediach społecznościowych wstawia te gorące kadry. I tak człowiek patrzy... No i smutno się robi.
0: Tak, bo kolejne wakacje za ile? 200 coś tam dni, nie?
1: Ale niech odpoczywa
0: sobie, poczekać.
1: No
0: właśnie, a propos...
1: Żałujemy.
0: A propos odpoczywania.
1: No.
0: A propos odpoczywania. Antonina Van Dezel była z nami.
1: Dezel, no. Tak, byłam.
0: Dezel, przez 2S. No tak powiedziałam przecież. Była z nami przez ostatnie 2 dni. I jak się tobie tutaj było?
1: Bardzo mi było dobrze, bardzo.
0: Bardzo ci było dobrze?
1: Tak.
0: I mi też było bardzo dobrze w takim razie. Zasługujesz na order uśmiechu,
1: Kasia,
0: proszę
1: tobie
0: bardzo.
1: Dobrze? Bardzo dobrze.
0: Właśnie.
1: Wszystkim, dobrze się was słucha,
0: wszystkim jest bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo. Test się udał, w takim razie zasługujesz na

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
3: A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
0: I po reklamie.
11: To nie będzie upalny, ani nawet gorący, ani nawet ciepły dzień. Na termometrach bialskich co najwyżej dzisiaj zobaczymy 18 stopni. Pierwsza połowa dnia nie dość, że pochmurna, to i deszczowa. W dalszej części dnia, co prawda więcej promieni słonecznych się będzie przebijało przez chmury, ale za to zerwie się silniejszy wiatr. Jutro w Białej Podlaskiej temperatury też podskoczą tylko do 18 kresek. W sobotę podobnie, w niedzielę 21.
12: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści. Po tragedii pod Radomiem zapowiadają protest i żądają zmian systemowych. W Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Szczegóły protestu mają być znane dzisiaj.
13: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
12: Tak zdarzenie komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów po katastrofie pod Radomiem są wstrząsające.
14: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
15: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
12: Poszkodowanych zabrano do kilku szpitali. 3 ranne osoby są w placówce w Opocznie Włódzkiem. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro odbędą się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się. Dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
17: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
16: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
12: Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice 19-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
0: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która no zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
12: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
18: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, niderlandzkie płytki, ceramika i ozdoby. To między innymi znaleziono podczas badań archeologicznych prowadzonych w piwnicach 17-wiecznego założenia parkowo-zamkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Pracę prowadzi archeolog Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia. Miasto planuje wyeksponowanie piwnic dla turystów. Ruszyła trzecia edycja konkursu fotograficznego dla uczniów z województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i uwiecznienie na fotografii ciekawego, nierzadko niszczającego detalu architektonicznego z terenu Lubelszczyzny. Konkurs organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.
19: 4 minuty po 9:00, dzień piłkarza w kalendarzu, więc ja wystawiam wam naszą, no może nie jednastkę, ale za to dziesiątkę marzeń bez reklam. Przed nami 100% polskiej muzyki, Dawid Podsiadło, Zalia i Sylwia Grzeszczak. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
20: No to gramy.

0: To nie Santana, Jugopolis i Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów. Mam nadzieję, że słynnej gwieździe filmów sensacyjnych i filmów akcji Nicolasowi Cage'owi nie zabraknie przyjaciół do sprzątania pod domem, bo tak się okazuje, że tuż pod jego willą w luksusowej dzielnicy Malibu w Kalifornii zapadła się ziemia i to bardzo, bardzo mocno się zapadła, bo dziura ma prawie 9 metrów. Teraz eksperci sprawdzają, czy w ogóle można tam mieszkać i czy willa warta 10 milionów dolarów w ogóle przetrwa. A co na to pan Nicolas? No cóż, grał w tylu absurdalnych filmach akcji, że na pewno dokładnie sprawdził, czy przypadkiem w zapalisku nie czają się kosmici. Więc pod tym względem my, Ziemianie, jesteśmy bezpieczni.
1: SK2.

0: pospane, no, to można powoli się wybudzać. Ona jest ze snu i Artur Gadowski w Radiu SK2. A jak gdzieś tam jednak planowaliście popołudniową drzemkę, no to polecam nieco ją przełożyć, bo nasi grają, słuchajcie, o 15. Pierwszy grupowy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, przepraszam, tak. Gramy sobie z Portugalią, trzymamy kciuki oczywiście, no i znając naszych siatkarzy i to, jakie dreszczowce potrafią rozgrywać, to ja polecam jednak drzemkę przed meczem zaliczyć, bo po to człowiek już nie zaśnie do rana.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wiesz, czego mi brakuje?
16: Więcej miejsca?
15: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
16: Ogrodu na poranną kawę?
15: Tak.
16: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
15: Dokładnie tak.
16: To chyba czas na Strumykowa Residence.
17: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
15: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
17: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
20: I po reklamie.

0: na coś. Jak weźmiecie sobie jakikolwiek tytuł piosenki, albo też refren i przetłumaczycie go na łacinę, to brzmi to tak jak bardzo mądra sentencja do zastosowania na całe życie. Spontanea mihi placent, czyli lubię spontan. Taką sentencję daje nam Michał Szczygieł w tej dziesiątce hitów Radia SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, to wiadomo, a łacina to tylko czasem sobie wleci. Raczej tak grzeczna. Zbliża się dziesiąta, przed nami newsy.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchan wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
8: 16 stopni pokazują teraz bielskie termometry, a dzisiaj doczekamy się tylko 3 kresek więcej, czyli maksymalnie 19 stopni. Jeszcze do południa możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu w Białej Podlaskiej, ale potem powinno być już bardziej słonecznie. Z drugiej strony nieco silniej zawieje wiatr. Najbliższej nocy temperatura w Białej spadnie do 7 kreski. Jutro dużo chmur przez cały dzień, ale już raczej bez opadów deszczu. No i jutro na bielskich termometrach do 18 kresek.
0: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Maszyniści zaostrzają protest po katastrofie na Mazowszu. Jutro w całej Polsce będą zwalniać pociągi do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Kolejarze domagają się pilnych zmian w prawie, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
9: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
0: Te opóźnienia w rozkładach będą, przyznają kolejarze i tłumaczą, że to dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
9: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
10: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za zabójstwo w noc wigilijną. Gabriel A. zaatakował 47-latka, który szedł na pasterkę, a następnie utopił go w stawie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych.
11: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
10: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
12: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
10: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsce do odpoczynku.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek, ważny, mija dokładnie rok od wydarzeń w Wyrykach, niedaleko Włodawy. W trakcie ataku rosyjskich dronów na Ukrainę jeden z domów został wtedy uszkodzony, najprawdopodobniej przez sojuszniczą rakietę użytą do zestrzelenia drona.
13: Samego uderzenia nie widziałem, ale widziałem, jak zakrążył może dwa razy i tylko rakieta wyleciała z niego, no to tarach.
8: Wspomina wydarzenia sprzed roku jeden z mieszkańców Wyryk. Nowy dom już stoi i jest na etapie wykończenia. Koszt remontu pokryło w całości Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani mają w nim zamieszkać jeszcze w tym roku.
0: 3 minuty po godzinie 10. Jeśli dbacie o swój uśmiech sami, to świetnie, a jeśli ktoś wam w tym dbaniu trochę pomaga, to ja w tej godzinie będę miała dla was historię ku przestrodze. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Sanach, na taki głębszy oddech przy czwartku, na początek tej godziny. 10.

Każdy ten tytuł rozumie po swojemu. Ja tam mam w głowie wypłatę. Modlitwa, Złoty deszcz i klasyk od zespołu Baim. A ja, no szczerze powiem, odebrało mi wczoraj mowę. I robię tutaj takie ostrzeżenie. Teraz będzie autentyczna historia o tym, jak się absolutnie nie rozstawać. W internecie trafiłam na post z jednej z facebookowych grup dotyczących leczenia zgryzu nakładkami. Wiecie, taki system. Dostajecie kilkadziesiąt nakładek, nosicie je codziennie przez kilka lat i te zęby się prostują. I uwaga, pewna pani napisała, że rozstała się ze swoim partnerem i on w ramach zemsty zabrał jej kilkanaście nakładek i nie może dokończyć tego leczenia. Wyobrażacie sobie taką zemstę? No ale z drugiej strony okazało się, że to on za to leczenie płacił, więc sprawa nieco się komplikuje. Ta historia to jasny dowód na to, że wróżka, zębuszka nie zawsze jest postacią pozytywną. S.

0: czasu.
1: Teraz zrobi się romantycznie, choć połączenie artystów będzie mocno nieoczywiste. Pod koniec lat 70. Anna Jantar uparła się, że nagra romantyczną balladę ze zbuntowanym rockmanem, Zbigniewem Hołdysem. Namawiała go tak długo, aż się w końcu zgodził. Tak doszło do nagrania hitu Ktoś między nami. Co ciekawe, podczas wykonywania go na żywo, pan Zbigniew na scenie był bardzo mocno skupiony, a znana ze swojego poczucia humoru Jantar często stroiła do niego miny, żeby muzyka rozśmieszyć. Czy to się pani Annie udało, tego nie wiem, ale za to utwór wyszedł im naprawdę piękny. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: czuje się to włoskie słońce, nie? O to dziwne, bo pan Artur zabrał nas przecież do Włoch. To nowość w Radiu SK2, czyli Mira Fiori. Kawałek ten oczywiście znajdziemy na nowej płycie pana Artura Rojka, premiera Chciałbym urodzić się, żeby latałem, już w przyszły piątek, czyli 18 września, a do tego czasu na ten kawałek możecie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to oczywiście na sk2.pl. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: No, może być ciężko z tym dobudzeniem się. Choć oddział zamknięty jest dość przekonywujący. Tu w Radio SK2 u nas 100% polskich hitów. Tej sennej atmosferze na pewno sprzyja zmiana w pogodzie. Zrobiło się chłodno. Jest też deszczowa aura w części Polski. To na dobudzenie i doinformowanie news Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: I po reklamie.
14: Temperatura w Białej Podlaskiej podskoczy dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu, ale całe popołudnie powinno być już bardziej słoneczne. Na termometrach w nocy będzie tylko 7 kresek. W tym tygodniu będzie tylko trochę cieplej, ale to dopiero w niedzielę 20 kresek. A tak, jutro 18, w sobotę również 18, a początek przyszłego tygodnia również zapowiada się z temperaturami nie przekraczającymi 20 kresek na termometrach.
15: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Ciężki sprzęt rusza do akcji po katastrofie pod Radomiem. W Sokolnikach Suchych rozpocznie się podnoszenie wykolejonych wagonów i lokomotywy. Ruch na trasie jest wstrzymany. Przywrócenie przejazdu jednym torem może potrwać co najmniej kilkadziesiąt godzin, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
16: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno-popołudniowych, przywrócić ruch pociągu po jednym torze.
15: A za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
16: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
15: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura okręgowa w Radomiu. Zatrzymanie po incydencie na targach Kielce. Dwie młode kobiety miały rozlać drażniącą ciecz w dwóch miejscach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Policjanci wykryli substancję podczas patrolowania hal. Kobiety zatrzymano na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem.
17: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
15: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. To nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Wczoraj przed wizytą szefa MON zatrzymano 44-latka z Ukrainy. Mężczyzna próbował wnieść na teren targów ostrą amunicję. Rekordowo gorący sierpień na świecie. Według Kopernikusa średnia temperatura była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedprzemysłowej. To najcieplejszy sierpień w historii pomiarów i poziom równy rekordowi z lipca 2023 roku.
13: SK2.
1: Polska 2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, ruszył remont gminnego ośrodka kultury w Zalesiu. Przebudowa potrwa 2 lata, mówi Tomasz Szewczyk, wójt gminy Zalesie.
5: W tym roku będziemy robili salę widowiskową, chcemy ją odnowić, parkiet, ale zrobić też nowe oświetlenie, nowy system nagłaśniający.
14: W przyszłym roku remontowane będzie zaplecze kuchenne. Koszt całego remontu to ponad 400 tysięcy złotych. W Białej można będzie zobaczyć niezwykłe kadry zatrzymane w czasie. Dziś o 18:00 otwarcie wystawy pod tytułem Spójrz zanim zniknie. Wydarzenie przy Krótkiej 1.
0: Niby jeden stopień, a jaką różnicę robi? Proszę bardzo. To zawsze o ten jeden stopień jest cała awantura przy klimatyzacji w każdym biurze. Nie da się zadowolić wszystkich, no chyba, że słuchacie 100% polskich hitów w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ania Dąbrowska muzycznie. Na początek tej godziny mamy 2 minuty po godzinie 11:00.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy

0: To chyba najkrótszy tytuł w historii polskiej muzyki. Tylko trzy litery. Ten od Brodki gramy wam w Radiu SK2. Za to całkiem długo, bo przez 2 lata pewna szajka oszukiwała ludzi w internecie. Właśnie czytam, że w województwie łódzkim zatrzymano 7 osób, które wystawiały na portalach aukcyjnych telefony czy tam sprzęt AGD, a zamiast zamówionych rzeczy wysyłały kilogram soli albo kilogram mąki. I tak właśnie oszukali kilkadziesiąt osób. Teraz grozi im więzienie. No i coś mi mówi, że przez tą sól i przez tą mąkę to w więzieniu ich szajkę będą nazywali gangiem pierogasów.
1: SK2.

0: Po to jesteś na świecie. Zespół Manam i wielki klasyk w Radiu SK2. A po co na świecie jest pan kominiarz? A po to, żeby człowiek miał drożne przewody kominowe. No, to jak już to sobie wyjaśniliśmy, to ja tylko daję znać, że właśnie zaczął się sezon przeglądów i kominiarze będą chodzili z kontrolami. Kto pana kominiarza nie wpuści, temu grozi mandat do 500 zł. Więc albo wpuszczamy pana kominiarza i na jego widok łapiemy się za guzik, albo nie wpuszczamy i łapiemy się za głowę na widok mandatu. No, wybór chyba prosty.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz, czego mi brakuje?
3: Więcej miejsca?
2: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
3: Ogrodu na poranną kawę?
2: Tak.
3: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
2: Dokładnie tak.
3: To chyba czas na Strumykowa Residence.
4: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
2: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
4: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa-siedlce.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, mieszkańcu. Masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj. Wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
11: I po reklamie.

0: Projekt zwany Słuchowisko X zapowiedziała na swoich socjalach Daria Zawiałow, co oznacza, że będzie coś, co umili fanom czas oczekiwania. Na majowy powrót na scenę i koncert Darki na Stołecznym Torwarze. Powrót oczywiście z nowym albumem. Czekamy na te wszystkie nowości z Tobą na chacie, za nami w Radiu SK2, a na newsy czekać długo nie musicie, te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.
13: Jeżeli tylko wierzyć prognozom pogody, to cała reszta dnia w Białej Podlaskiej powinna być już nieco bardziej słoneczna niż poranek. Na termometrach i tak dzisiaj zobaczymy maksymalnie 19 stopni, no i dalsza część dnia może być już nieco bardziej wietrzna niż do tej pory. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro też ma być pochmurnie nad Białą Podlaską, ale już raczej bez opadów deszczu, a temperatura jeszcze trochę spadnie. Jutro maksymalnie 18 stopni.
14: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel podnieść kolejne wagony i wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po wczorajszym uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest Sandra Białek-Pawłowska. Co tam się teraz dzieje?
15: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
16: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
15: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągu przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
14: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczania nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Jak stwierdził unijny trybunał, prawo wspólnoty nie zabrania, by po unieważnieniu umów frankowych sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
1: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
17: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
1: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
18: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
1: Powiedzmy 200 metrów.
19: Zobaczymy stanowisko wójta.
20: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Będziemy brać pod uwagę uwagi konstruktywne.
14: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różecki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, dokładnie rok temu jeden z domów w Wyrykach niedaleko Włodawy został zniszczony najpewniej sojuszniczą rakietą użytą do zestrzelenia rosyjskiego drona. Dziś każdy alert lub działania obrony przeciwlotniczej wzbudzają wśród mieszkańców Wyryk niepokój.
22: Jak samolot zahuczy, to trochę jednak jest zachód.
13: Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy z gminy na czas odbudowy domu, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
23: Na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek mieszkalny.
13: Koszt wyburzenia starego i budowy nowego domu w pełni pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej.
24: I mamy południe. Hej now, wybrzmiał, koziołki już się stuknęły, a my tutaj gramy po polsku i tak, żeby noga sama wystukiwała odpowiedni rytm. Do 10 hitów polskich, które dla was przygotowałem i proszę bardzo. Sporo Amek, sporo Dawidów. Ania Karwan, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło. To co, ruszamy dalej z tym pięknym bałaganem, który nazywa się życie?
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
24: SK2. Ruszamy w dobrą stronę, Kowalski, witajcie. No.

0: Za dwa miesiące skończy 63 lata, no i impreza pewnie będzie w Warszawie. Muniek Staszczyk, T-Love, West 2, 100% najlepszej polskiej tylko muzy u nas. A teraz brawa. Brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Czytam tutaj w gazecie świeżej, ponieważ dziewczyna po lekcjach wracała do domu i znalazła na chodniku portfel. Podniosła go, a tam mnóstwo kasy, wypchany kartami kredytowymi. I co zrobiła dziewczyna? 12-latka poszła od razu na policję i powiedziała: proszę oddać to temu panu. Słuchajcie, normalnie jestem pełen podziwu. Dumny jestem, że są również wśród nas takie osoby. Ja też miałem kiedyś taki przypadek, że zgubiłem portfel. Naprawdę, zdarzyło się, bo każdemu może się zdarzyć. I dwóch fajnych panów znalazło mój portfel. Idę do nich i mówię: panowie, należy się wam znaleźne, to wam dam. Mówcie ile. A oni mówią: nie, żadnych pieniędzy nie chcemy, nic, zero. Ja mówię: panowie, naprawdę, no mówcie, co, nic nie trzeba. To wręczyłem im prezent, bo miałem i akurat jeszcze dodałem: wiem, że w 100% to was nie zadowoli, ale w 40 na pewno. SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To teraz tymi ścieżkami będziemy w tych latach się cofać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W wehikule dzisiaj postać odpowiedzialna za takie hity jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd. No, już kojarzycie, Halina Frąckowiak. Na dużej scenie zadebiutowała jak miała 16 lat, bardzo młoda, ale jak rozkręcała się jej kariera od samego początku, to nie było tak kolorowo. Na występy, jak wspomina, jeździła w dziurawych butach, spała na zsuniętych fotelach, skąd ja to znam, ale wierzyła, że jej amerykański sen się spełni, sen, który spełniła w tym utworze.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tin Pan Alley, historyczne miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, to jest tak zwana ulica muzyki. Tam mieszkali tekściarze, kompozytorzy, i do których Halina Frąckowiak też miała u nas szczęście. Autorem tego tekstu w tym numerze jest Janusz Kondratowicz, muzykę skomponował Jarosław Kukulski, Halina Frąckowiak śpiewa w SC2.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: efekty naturalne, nie sztuczne. Dawid Kwiatkowski, Margaret w swojej tegorocznej letniej nowości. Później ci opowiem w Esce 2. A propos, czy sztuczna inteligencja unicestwi ludzkość? Taki artykuł mi wyskoczył i według pewnego badacza z Anthropic możliwe, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Esca 2.
0: Czyli, że AI będzie karmić ludziomix.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Dużo dobre.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Angielski dla dzieci?
18: Tak.
17: A dla dorosłych?
18: Też.
17: Dla młodzieży?
18: Oczywiście.
17: Czyli dla każdego?
18: Dokładnie.
17: A co z Leo English?
18: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
17: A dorośli?
18: Dorośli też mają swój angielski.
17: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
18: Tak, na Reformatkiej 10 oraz Pileckiego 32.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 18,47,12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
25: To ja też chcę.
24: 24,30.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Na wyjazdach szkolnych najfajniej zawsze miał gitarzysta i to przy ognisku. Każdy chciał mu zrobić kiełbaskę. Kiedy on grał ten numer, to dziewczyny były rozmarzone. W SC2, gdziekolwiek teraz jesteście, w robocie, w domu albo między jednym, muszę lub zaraz to zrobię, zaraz będę dalej grał najlepsze polskie hity po 13, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces. Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Już do końca dnia nad Białą Podlaską powinny unosić się jeszcze pojedyncze chmury, ale będzie z pomiędzy nich prześwitywało słońce. Dzisiaj także do końca dnia silniejsze porywy wiatru, a na termometrach maksymalnie 19 stopni. W dalszej części tego tygodnia nie będzie specjalnie cieplej. Jutro 18 stopni w Białej, w sobotę tak samo, w niedzielę tylko trochę więcej, bo 20. Ale w tym tygodniu jeszcze spodziewamy się opadów deszczu, głównie nocą z piątku na sobotę oraz w samą sobotę.
21: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe.
22: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona.
21: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Teraz czekają, aż wykolejona lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
22: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
21: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Na monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi między innymi o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi?
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
0: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc spełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
21: Polska zaczyna rozgrywkę w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. W fazie grupowej biało-czerwoni podejmą dziś reprezentację Portugalii. Mecz w Sofii rusza już o 15:00.
19: SK2 News Biała Podlaska.
20: I Bartek Ważny, prezydent Białej Podlaskiej, uczestniczy w forum ekonomicznym w Karpaczu. Trwają tam rozmowy o polityce, biznesie i szeroko rozumianym rozwoju.
23: Wezmę udział w panelu poświęconym szansom rozwojowym i wyzwaniom rozwoju gospodarczego miast średniej wielkości. Będę dzielił się doświadczeniem.
20: Mówił Michał Litwiniuk. Forum ekonomiczne w Karpaczu potrwa jeszcze dziś. Dzisiaj zaczęło się też rozrzucanie szczepionek przeciwko wściekliźnie u lisów. Akcja będzie prowadzona na terenie całego województwa do niedzieli włącznie. W trakcie spacerów warto upewnić się, że psy nie będą miały dostępu do preparatów.
24: Sierpnia. Kto dzisiaj ma imieniny? Sprawdzałeś w kalendarzu czy nie? Co ja mówię? Września, jeszcze wakacjami żyje, jeszcze nimi żyje. 10 września, okej. Okay. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzałeś czy nie?
25: Nie
24: dobra,
25: znam.
24: Dobra, to poczekaj, je zobaczę. Łukasz, Sebastian i Mikołaj. Czego panom życzymy?
25: Wakacji, jak już tak,
24: tak
25: się... To...
24: Tak, ale też mamy prezencik.
26: 10 najlepszych polskich hitów.
24: I życzymy też jak najmniej pożyczek, cytując klasyka, wiecie jak to jest z pożyczkami. Bocian przynosi kasę, a zabiera ją kruk, bohema zabiera nas w niezłe tango. Wilki w SC2 na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Jak on wkręca, to nikt nie może spać spokojnie. Fachowiec w swoim zawodzie. Etatowy krętacz teraz, Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry,
3: Wacuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
2: 47A, tak.
3: To pan.
2: Tak.
3: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak to pan?
2: Tak, rozumiem, no.
3: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
2: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. Ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
3: A moment! Sprawdzi, był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
2: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
3: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
2: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
3: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan
2: w
3: od razu.
2: Ogóle.
3: No.
2: W ogóle.
3: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
2: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
3: to tak trzeba było
2: skoro
3: od początku.
2: Nie mieli
3: dobra.
2: Nawet sprzętu.
3: Dobra, proszę
2: nic
3: pana,
2: kompletnie.
3: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
2: No ale co mają, po co mają przychodzić?
3: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
2: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
3: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
2: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co mają, siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
3: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
2: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co mam im dać? Kwiatki przecinać, kurna, czy co?
3: Moment. Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko, proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
2: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
3: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
2: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
3: To ja może zapytam Huberta.
4: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło. No.
1: Nosel wkręca.

0: Agnieszka Chylińska i jej bardzo dobre rokowe czasy w ONA Drzwi w SC2 za 20 minut 14. Jeszcze pierwsze zdanie z internetowej czołówki. No właśnie, co czwarty Polak bez żadnych oszczędności napisali. A, bez oszczędności, ale przynajmniej spokojny. Wie, że nikt nic nie ukradnie, bo nic nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Wszystko, czego dziś chcesz.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: ST2 dodaj i melodia ta. Bardzo byłoby fajnie, gdyby ceny paliw były jak melodia. O nich w newsach Eski 2 punktualnie o 14. Już za chwilę zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: W
1: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Już do końca czwartku trochę chmur jeszcze będzie wisiało nad Białą, ale już raczej bez opadów deszczu. Trochę słońce też będzie wychodziło na szczęście. A już w prognozach pogody do końca dnia nie widać większych szans na opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 7 kreski. Jutro dużo chmur również, ale już raczej bez deszczu w Białej. No i jutro termometry pokażą 18 stopni. Nie będzie też silnego wiatru.
21: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Właśnie rusza spotkanie szefa resortu infrastruktury z maszynistami. Ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej Krzysztof Powiecki.
22: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
23: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
22: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
23: Łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
22: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
21: Krzysztof Płowecki, dziękuję. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku rosyjskie drony wdarły się do Polski w czasie neutralizacji trzech bezzałogowców. Rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
24: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
21: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Wciąż trwa jednak śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, mówią ekonomiści. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, no będzie to mogło wpływać na cenę dostaw, a z czasem cenę usług, produktów.
21: W sytuacji na rynku paliw wiele zależy od trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.
26: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek Ważny, budowanie odporności kryzysowej przedsiębiorstw oraz edukacja jako fundament nowoczesnego zarządzania kryzysowego. To główne cele międzysektorowej platformy odporności kryzysowej, którą utworzono w Białej Podlaskiej.
27: Uważamy, że większe bezpieczeństwo będziemy mieli, jeżeli rzeczywiście będzie większa komunikacja.
1: Mówił Tadeusz Konaszuk, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. W ten weekend w Poleskim Parku Narodowym odbędzie się pożegnanie żurawi. Rano i wieczorem można będzie oglądać ptaki zbierające się do lotu. Szczegóły na stronie parku.
28: Każda godzina rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy którą godzinę?
29: 14.
28: Nawet trzy. Trzy minutki po. Są tacy, którzy właśnie teraz skończyli pracę, ale to nie znaczy, że oni mają. No ale to nie znaczy, że mają luz, bo słuchaj, to jest godzina wielu dylematów. Robić zakupy czy nie robić? Odebrać dzieci z przedszkola czy ich nie odbierać? Jeść na mieście czy może zjeść w domu? Jakąkolwiek decyzję teraz podejmiecie, będzie ona bardzo dobra. Tym bardziej, że mam dla was bardzo przyjemne.
26: 10. Najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim.
28: Oskar Cym z Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Ależ Towarzystwo i Sarah James na Dzień Dobry, która zacznie po angielsku, ale potem już po polsku będzie śpiewać. Kowalski, witajcie.

0: ale ona jest super. Anna Maria Jopek w SC2, kwadrans po 14. Jest super, jest również młody biznesmen z Podlasia. Czytam, 17-letni Franciszek razem z ojcem zrobili tak zwany kartoflomat. To jest porządny wózek na dwóch kołach od WS-ki z daszkiem i skrzynką na pieniądze. No i na tym sprzęcie są worki z ziemniakami. Po prostu podjeżdżasz, wrzucasz kasę do skrzyneczki albo płacisz blikiem na telefon i masz worek ziemniaków, a chłopak ma worek pieniędzy.
1: Eskad.

0: Miejsce dla typa niepokornego też znajdzie się w naszym wehikule w SC2 już teraz.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: W którym wygrzebałem dla was hit Maryli Rodowicz, który jak ćwiczyła w domu na gitarze, to mąż zapytał ją, o jakim poprzednim mężczyźnie Maryla śpiewasz? A ona mówiła, że to jest tekst o Polakach na emigracji. Bo to były lata 80., czyli lata, kiedy przez naprawdę katastrofalną sytuację polityczną i ekonomiczną w naszym kraju wielu Polaków emigrowało za ocean. A zadzwonić z Polski do Stanów to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Trzeba było iść do głównego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego. Tam zamawiało się rozmowę, trzeba opłacić jeszcze zaliczkę i potem czekać na korytarzu lub w poczekalni, aż speaker wywoła Kowalski i wskaże numer kabiny 14. I do takiej właśnie kabiny wchodzi teraz dla was Maryla Rodowicz, która wykona rozmowę przez ocean w SC2.

0: jest na 10 miejscu, ale jutro może dostać od was muzycznego Nobla. Za pierwsze miejsce w gorącej polskiej 20 Ski 2 z numerem Poza Tobą Nic, Liwka. Na ten numer głosujecie na sk2.pl. Jutro o 18.00 kolejne notowanie. I zanotowałem jeszcze taką informację. Ig Noble 2026 przyznane. To są takie humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem dopiero każe myśleć. I wśród nagrodzonych jest polski zespół naukowy, który otrzymał Ig Nobla w dziedzinie węchowej, proszę państwa. A dokładnie za badanie, które tutaj wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. No i coś w tym jest.
1: SK2.
0: Z tym zapachem, zwłaszcza jak nastolatkowie wrócą z dyskoteki.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wiesz, czego mi brakuje?
11: Więcej miejsca?
10: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
11: Ogrodu na poranną kawę?
10: Tak.
11: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
10: Dokładnie tak.
11: To chyba czas na Strumykowa Residence.
12: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
10: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
12: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
13: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.

0: Same miedziaki w portfelu. A tak naprawdę ostatni grozi budka suflera w Radiu SK2, a walka nie będzie toczyć się o grosze. Już za chwilę punktualnie o 15 newsy, ale również startują Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Faceci zaczną grać z Portugalią, a po 15 Kinga Baryga przejmie stery i będzie dla Was grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze z SK2.
1: Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: I po reklamie.
19: W najlepsze trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny na bialskich ulicach. Najwięcej czasu stracicie teraz na Terbelskiej, na Remontowanej i Janowskiej, no i oczywiście wyjeżdżający z centrum, szczególnie ulicą Artyleryjską czy Zamkową. Za to w prognozach pogody do końca dnia na zmianę słońce i chmury, no niestety obłoków trochę więcej. Opadów deszczu się nie spodziewamy, to dopiero nocą z piątku na sobotę. Tej nocy najbliższej 7 stopni na termometrach, jutro w dzień 18.
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa, które ich zdaniem były zaniedbane przez lata. Jeśli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pod siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
20: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz. scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
20: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
21: Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
22: Problemów nie będzie?
21: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa.
23: Będzie od początku dominacja. Wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty.
0: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B, w której zmierzą się jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
24: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, 7 drużyn z powiatu bialskiego bierze udział w turnieju z Orlika prosto na stadion. Najbliższy mecz 16 września w Zalesiu.
25: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn przyjeżdżają do Gdańska.
19: Mówił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał odbędzie się 13 listopada w Gdańsku. Gmina Biała Podlaska pyta mieszkańców o problemy społeczne. Jeszcze do 17 września trwa internetowa ankieta w tej sprawie. Wyniki pozwolą opracować diagnozy problemów społecznych.
26: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek, szczególnie jeśli już jest 15. No bo 15 to oznacza co, Kubo? Za chwilę koniec?
0: Koniec pracy. Niektórzy pracy. Pewnie już skończyli, tak także...
26: Ale są tacy, którzy jeszcze w tej pracy zostają i no, słyszymy jeszcze, się za pół godziny, prawda?
0: No to się zgadza.
26: I gramy najlepsze polskie hity dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie. Kinga Baryga, witam. Dzień dobry.
24: SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Tak wam gramy w Radiu SK2. 17 minut po godzinie 15. To jest najnowszy numer od tej artystki, ale my na razie odchodzimy od tematów muzycznych, a wracamy do tematu sportowego, bo tak jak już mogliście u nas usłyszeć, trwają Mistrzostwa Europy 2026 mężczyzn w siatkówkę i trwa właśnie pierwszy set. Polacy, nasi wspaniali, najprzystojniejsi, najzdolniejsi mierzą się aktualnie z Portugalią. No pierwszy set wygrywamy jak na razie. 20-11. Taki jest wynik. Moi drodzy, trzymamy mocno kciuki. Ja wam tutaj będę na bieżąco aktualizować, jak wygląda sytuacja, ale będę też grać najlepsze polskie hity. Już teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jeśli tylko chcesz. No właśnie, jeśli tylko chcecie, panowie, możecie to wygrać.
1: SK2.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale jako, że 15.30 to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Będzie protest na kolei. Na znak dobrej woli może zakończyć się jednak w południe, a nie o północy, przekazał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To pierwsze głosy po zakończonych rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury. A przypomnę, ogólnopolski protest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka. Po opinii biegłych śledczy złożyli wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Sąd w tej sprawie wydał zgodę. Biało-czerwoni z mocnym startem na Mistrzostwach Europy Siatkarze. W Sofii trwa mecz Polska-Portugalia. Pierwszy set zdominowali nasi siatkarze, wygrywając go 25-12. Trwa drugi set spotkania.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 18 minut zostało do godziny 16. Oskar Cyms i Daj mi znać, a ja daję wam znać już teraz. Sekundka jeszcze tylko. Szybkie odświeżenie strony. Tak jest, moi drodzy. Po pierwszym wygranym secie dla nas wygrywamy także drugi. 17 do 15. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni, bo przypominam, że trwają Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce. Polska kontra Portugalia. Na razie 1-0 w setach, drugi set trwa. No i na razie też tutaj prowadzimy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ja będę wam aktualizowała te informacje i wrzucała tutaj i mówiła tutaj o wyniku. I będę też dalej grała kolejne najlepsze polskie hity, bo tak się składa, że jeszcze do 16 trochę ich usłyszycie. Roxy i Faust już za chwilę na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Angielski dla dzieci?
10: Tak.
9: A dla dorosłych?
10: Też.
9: Dla młodzieży?
10: Oczywiście.
9: Czyli dla każdego?
10: Dokładnie.
9: A co z Leo English?
10: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
9: A dorośli?
10: Dorośli też mają swój angielski.
9: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
10: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
11: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
14: I po reklamie.

0: Kleksy, Sobel i Sanach. Wynalazek Filipa Golarza. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Później kolejne najlepsze polskie hity, takie jak na przykład Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata, ale będzie też Ewa Farna z numerem Znak. Więc zostańcie z nami, bo warto nas słuchać. Będzie też Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
16: 19 stopni mamy teraz na bialskich termometrach i więcej już dzisiaj nie będzie. Za to jeszcze sporo chmur i trochę słońca do samego końca dnia. A jeżeli chodzi o wskazania termometrów najbliższej nocy, no to spadną do 7 kreski. Jutro tak samo pochmurno jak i dzisiaj i jeszcze trochę chłodniej, bo 18 kresek. Jutro także niewykluczone opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia oraz nocą z piątku na sobotę. A w weekend maksymalnie 20 stopni w niedzielę.
17: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
18: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
19: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
18: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
20: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
18: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
17: Nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut usłyszał 43-letni obywatel Ukrainy. Przypomnę, mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
21: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
17: To dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel aż 8,75. Co więcej, baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Łódcy kierowcy nie kryją obaw.
1: Duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
4: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz.
22: Jakie są prognozy?
23: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji. Wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł.
17: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, dokładnie rok temu jeden z domów w Wyrykach niedaleko Włodawy został zniszczony, najpewniej sojuszniczą rakietą użytą do zestrzelenia rosyjskiego drona. Dziś każdy alert lub działania obrony przeciwlotniczej wzbudzają wśród mieszkańców Wyryk niepokój.
24: Jak samolot zahuczy, to trochę jednak jest zachód.
16: Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy z gminy na czas odbudowy domu, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
25: Na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek mieszkalny.
16: Koszt wyburzenia starego i budowy nowego domu w pełni pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16 i zaczynamy tę godzinę od bardzo dobrych informacji. 2-0 w setach. Mamy to!
17: To jest
0: Polacy
17: super.
0: Wygrywają z Portugalią. Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce trwają i oby tak dalej. Patrzę, trzeci set, 10-7.
17: No, bez kozery powiem, że będzie 3-0.
0: Myślisz? No dobra. Pogadamy za godzinę, a tymczasem gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam.

0: Mecz siatkówki trwa w najlepsze. Polacy walczą z Portugalią 2-0 w setach, 18-13 w trzecim secie. Bardzo dobrze im to idzie, ale już teraz przechodzimy do Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie, a o czym? O specjalnej stronie rządowej. Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Mamy ważny komunikat. Dla niemal co drugiego Polaka ruszyła specjalna strona rządowa bezpiecznedane.gov.pl. Warto na nią zajrzeć jak najszybciej. A to dlatego, że w wielkim cyberataku na medyczny system mogły wyciec dane aż 19 milionów z nas. Mowa tu o numerach PESEL, a nawet informacjach o lekach czy receptach z przychodni i gabinetów lekarskich. Służby uspokajają, że na razie te dane nie krążą bezkarnie po sieci, ale ministerstwo woli dmuchać na zimne. Co trzeba zrobić? No, trzeba wejść na portal bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez profil zaufany lub przez mObywatela, no i od razu wtedy widzicie, czy wasz PESEL jest na liście. Powiem szczerze, mój jest. Niezależnie od wyniku eksperci radzą jedno, po prostu zastrzeżcie swój numer PESEL w aplikacji mObywatel. To jest darmowe, szybkie i odetnie oszustą drogę do brania kredytów na wasze konto.

0: Urszula i Anioł wie, wielkimi krokami zbliżamy się do 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: 3-0 w setach. To był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią 25-12, 25-18 i 25-20. Kolejny mecz naszych w sobotę zagrają z Izraelem, a w tej samej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani i przesłuchani przez CBA. To na polecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli zarzuty. Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA w tej sprawie, ale nie komentuje szerzej. Od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Strażnicy będą mogli nakładać grzywny. Wśród nowych uprawnień także pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe czy zwracanie uwagi na osoby, które robiłyby zdjęcia obiektom strategicznym.

0: Margherita, prima ballerina. 20 minut zostało do godziny 17, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Swoją drogą dzisiaj mamy czwartek. Przypominam, że jutro o godzinie 18 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie jeszcze głosować na swoje ulubione numery, tam w propozycjach m.in. Cichosza od Sanach, ale także Chłopaki od naszych Kubusiów, czyli od Kuby i Kuby. Głosujcie sk2.pl, tam wchodzicie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i wybieracie swoje ulubione numery. Kto wie, może to właśnie one pojawią się w tym top 3. To się okaże już jutro. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Wiesz, czego mi brakuje?
8: Więcej miejsca?
7: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
8: Ogrodu na poranną kawę?
7: Tak.
8: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
7: Dokładnie tak.
8: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
7: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
12: I po reklamie.

0: cię tu.
1: Igo, Bruce, 13 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już nasza kochana Kaira. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Witamy serdecznie. Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście. Tak. Na swoich mediach społecznościowych podkreśliłaś, że ten numer powstał nieco inaczej niż te wszystkie dotychczasowe. Co to oznacza?
2: Tak, no byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. I normalnie jak idę na sesję, to myślę po prostu, jak zrobić największego hita. I tak to była moja taka główna motywacja, a tutaj to po prostu szłam to jak taka taką terapię. I miałam bardzo dużo inspiracji różnej, żeby pisać różne piosenki i tak troszkę inaczej podeszłam do tego. Nie myślałam o radiu, nie myślałam o wytwórni, może, przepraszam, ale tak było. No ale jednak wyszły takie piosenki, z których jestem bardzo dumna i bardzo, boję się wydawać te piosenki, ale też wiem, że są potrzebne.
1: No właśnie, ty wspomniałaś o złamanym sercu i o tym, że rozstanie potrafi być skomplikowane, ale ja mam wrażenie, że ty tym numerem trochę próbujesz skleić serca wszystkich tych, którzy właśnie zostali skrzywdzeni przez drugą połówkę.
2: No myślę, że tak. Myślę, że każda taka relacja cię czegoś uczy. Ja tak miałam i to było interesujące, bo też jak piszesz to widzisz, jak przechodzisz to wszystko i ja mam naprawdę dużo piosenek, jak przechodziłam to rozstanie i fajnie patrzeć, jak te takie etapy różne przechodziłam przez to rozstanie. No i to była taka na środku, dlatego też ją chcieliśmy pierwszą wydać, bo myślę, że tak fajnie to wszystko encapsulates everything, że słychać, to było tak in the middle of everything.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście ten numer robi wrażenie, ale też mam wrażenie, że patrząc na ciebie i na to, że ten numer już zostaje wydany, rzeczywiście to serce jest posklejane.
2: No teraz jest lepiej, to już. Oczywiście jak słucham tej piosenki, to wracają trochę te emocje, że myślę o tym, jak wtedy się czułam i jak wtedy się czułam, jak to pisałam. No ale teraz jest o wiele lepiej i cieszę się, że już jestem w ogóle na innym etapie.
1: No dobrze, Kaira, to przyszedł ten moment, żebyś ty sama zapowiedziała w Radiu SK2 ten numer, więc proszę bardzo, antena jest twoja.
2: Dobrze, cześć, tu Kaira i to jest mój najnowszy singiel, Na moje nieszczęście.
1: To gramy. SK2.

Dwie niezwykłe, utalentowane polskie artystki, Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A jak się okazuje, ponad 60% Polaków jest przewlekle odwodnionych, tak mówią badania. Okazuje się, że wielu z nas wypija mniej niż litr wody dziennie. Ja wiem, moi drodzy, wiem, robi się coraz chłodniej, ochota na wodę nam maleje zdecydowanie, ale pijmy. Chociażby mówią eksperci, że powinniśmy pić nawet przygotowaną, ciepłą, z cytryną. Ona też bardzo dobrze nawadnia i działa, bo jak sprawdzić, czy my w ogóle jesteśmy odwodnieni? Jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, macie suchość w ustach, bóle, zawroty głowy, no to wszystko wskazuje na to, że jesteście odwodnieni. Więc zanim jednak sięgniecie po kolejną kawę, no to zastanówcie się, ile wody właściwie dzisiaj wypiliście. Więc proszę bardzo, wyjdziecie po szklaneczkę wody, a ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Bro i Wychowany w Polsce.

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Tak, wam gramy 20 minut przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Gdybyście na przykład teraz wracając do domu, zastanawiali się, czy jednak iść na tą siłownię, czy zrobić coś ponad swoje siły, czy też nie, no to ja wam dam taki argument, który pokazuje, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Bo słuchajcie, pewien Sobiesław Zasada, którego możecie kojarzyć, bo on 6 dekad temu zwyciężył w Gran Premio Argentino, stwierdził, że ponownie chce wziąć udział w tym rajdzie. W wieku 96 lat zamierza ponownie wziąć udział w Gran Premio Argentino. Tak jest, absolutnie nic się nie przesłyszeliście. Polski biznesmen weźmie udział w tym rajdzie jako gość specjalny, co prawda, ale i tak, panie Sobiesławie, wielki szacun. Można brać z pana przykład, oczywiście, i można grać dalej kolejne najlepsze polskie hity, tak jak robi to Radio SK2. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
11: I po reklamie.

0: Z najlepszymi polskimi hitami czas płynie naprawdę bardzo szybko, ale też bardzo pięknie. I takie najlepsze polskie hity będziecie mogli też usłyszeć po 18:00. A to wszystko w wykonaniu Łukasza Zduńczyka, który takowe będzie wam grał. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Uwaga, mieszkańcu! Masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
8: Jest 18:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
9: I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
8: Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów pierwotnie miał trwać całą dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by protest zakończył się w południe. Pociągi mają zwolnić na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji.
10: A ja mam wielką nadzieję, że wy za chwilę wasze stopy uwolnicie z butów i po prostu wejdziecie do domu i będziemy razem odpoczywać. Już minuta po godzinie 18, czyli słuchajcie, jeśli dobrze liczę, czekajcie. To jest 5 godzin, jakieś 59 minut i piątek będzie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, cześć!

to Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odliczamy czas do piątku, bo już jutro po godzinie 18 gram wam gorącą polską dwudziestkę. To jest wasza lista hitów, to wy te playlistę układacie, dlatego teraz polecam wpaść na sk2.pl. Tam macie całą waszą listę hitów. Możecie klikać plusy, klikać minusy. Na szczycie jest teraz Oscar Sims, ale słuchajcie, w propozycjach też się ciekawe rzeczy dzieją. Bardzo mocna współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk nagrali wspólny numer. To kawałek Wszystko, czego chciałem. Taki będzie też tytuł nowej płyty Mroza. Premiera już za nieco ponad tydzień, 18 września. A potem pan Mrozu rusza w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie.

0: to kombi. Test SK2. Tu się gra 100% polskich hitów, a stara miłość nierdze wieje przetrwała 20 lat, bo oni do siebie wrócili. Rozstali się w 2005, a w 2026 znowu są razem. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Są razem nie tylko prywatnie, ale też muzycznie. Nagrali wspólną piosenkę Będzie Było. I słuchajcie, teraz oglądam właśnie z wami teledysk do tego numeru. No i w komentarzach widzę, że fani są zachwyceni. No bo piszą, że są zakochani, że przepiękna para. No bo faktycznie, słuchajcie, oni się uśmiechają, przytulają, całują, jeżdżą razem kabrioletem i fani piszą tak: przepiękny klip, dobra piosenka, ale najbardziej mi się podoba jeden komentarz, słuchajcie, bo tutaj jeden ze słuchaczy sugeruje, że Michał Wiśniewski i Mandaryna powinni nawiązać współpracę reklamową z producentem soków, żeby stworzył smak mandarynka i wiśnie. Słuchajcie, na razie zostajmy przy muzycznych połączeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie Było, już teraz w Radiu SK2. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Pytasz

0: to ona, jedyna w swoim rodzaju, królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Ona cały czas jest w formie, słuchajcie, cały czas intensywnie koncertuje i ja wiem, słuchajcie, gdzie będzie można zobaczyć ją na żywo. I to za darmo. W najbliższą sobotę Maryla Rodowicz zagra na SK Music Tour w Wałbrzychu. W sobotę oprócz Maryli na scenie zespół Lemon, a w niedzielę też niezły skład. Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. I te wszystkie koncerty są darmowe. A u nas w Radiu SK2 za chwilę kolejna legenda polskiej muzyki z nowością. Artur Rojek i jego wakacyjne Mirafiori.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
12: Angielski dla dzieci?
13: Tak.
12: A dla dorosłych?
13: Też.
12: Dla młodzieży?
13: Oczywiście.
12: Czyli dla każdego?
13: Dokładnie.
12: A co z Leo English?
13: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
12: A dorośli?
13: Dorośli też mają swój angielski.
12: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
13: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale zawsze jak słyszę ten numer, to nie mogę się doczekać, kiedy będziemy słuchać kolęd w wykonaniu zespołu Demono. Oni to potrafią zrobić świąteczną atmosferę. Tak mi się jakoś przypomniało. Na razie mamy 10 września, do świąt jeszcze kawałek nam został. W najbliższej perspektywie mamy piątek. Odliczamy godziny. Za chwilę będzie 19, no a po 19 oczywiście zagram wam. Dobrze zagram. Zalia się pojawi między innymi.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetargowe

0: Otwarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1+1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Zapraszam, Marek Michlewicz. 26 września o godzinie 16 w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach odbędzie się finał trzeciego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o Złoto Topoli. Podczas wydarzenia poznamy laureatów tegorocznej edycji konkursu, którym zostaną wręczone nagrody. Pracę oceniało jury w składzie Andrzej Halicki, Alina Maniowiec oraz Lucyna Szajda, polonistka. Zwieńczeniem finału będzie występ Dariusza Czarnego i Jarosława Mikulskiego oraz poczęstunek.
15: I już punktualnie godzina 19, coraz bliżej piątek. Naprawdę jesteśmy coraz bliżej, już teraz na 100% uda nam się dotrwać. To słuchajcie, umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, a wy mi nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK2. Jakie jeszcze zadania do wykonania na ten wieczór wam zostały? Nagrywajcie się, Messenger Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Maryla to królowa. No to jest król. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Bartek daje znać na Messengerze SK2, że właśnie szykuje kolację dla żony, która za chwilę wróci z pracy. W takim razie, Bartek, mocno trzymamy kciuki, żeby żona wróciła w dobrym humorze. Chociaż jak będzie w złym, to i taki humor jakoś tam poprawisz. Dobrego wieczoru wam życzymy. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co macie dzisiaj do zrobienia na ostatniej prostej przed piątkiem w ten czwartkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A dla tych wszystkich, którzy teraz razem spędzają wieczór w domu, mam idealny numer. Właśnie o byciu z kimś wieczorową porą. Krakowski raper Kosa. Na koniec dnia, prosto z propozycji do gorącej polskiej.

Ach, te stare spotkania klasowe. Kasa w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A przed wami teraz młody talent. Chłopak, który ma dopiero 19 lat, a już naprawdę sporo osiągnął. Zdobył szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 hitem Gotham i nagrał też kawałek do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. To oczywiście Messner i teraz gram wam jego nowość Kim Jestem. Takie nowości mamy dla was w Radiu SK2. Odkrywamy razem świeże polskie numery. A po jeszcze więcej nowości odpalajcie Radio SK2 jutro po 18:00. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. W kiesz-

0: Język lata jak łopata. No mi właśnie lata, bo ja gram wam 100% polskich hitów w Radiu SK2, a Kaja śpiewa o plotkowaniu. No słuchajcie, to tak jest, że dzisiaj przez cały dzień poplotkowaliśmy sobie trochę w pracy, a teraz to trzeba wszystko opowiedzieć drugiej połówce w domu. Taka kolej rzeczy, prawda? Za 25 minut będzie godzina 20. Po krótkiej przerwie zagram wam numer, który staje się coraz większym hitem. Bo to będzie nowość. W SK2 jest różnorodnie, są i starsze, i nowsze numery. Będzie Wiktor Jakida z hitem Co mi tam, aktualny numer 9 gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione nowe hity. I jutro gram wam nowe notowanie. Po godzinie 18:00 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
1: I po reklamie.

0: Mieć wszystko w tyle, z czystym sumieniem. Odpoczywamy, bo za chwilę będzie godzina 20, a to były elektryczne gitary na antenie Radia SK2, a po 20 gram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Oskar Cyms, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki, bez końca.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Zapraszam, Marek Michlewicz. Do 1 października Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej czeka na prace biorące udział w drugim ogólnopolskim konkursie literackim imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, a jest on skierowany tak do debiutantów, jak i doświadczonych twórców. Możecie zgłaszać utwory poetyckie i prozatorskie, a także prace inspirowane życiem i twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale też tematyką regionalną związaną z południowym Podlasiem. Szczegóły na profilu biblioteki.
7: Punktualnie godzina 20, razem odliczamy czas do piątku i się odświeżamy wieczorową porą, bo w Radiu SK2 jak zawsze wieczorem podrzucam wam najlepsze muzyczne nowości. W tej godzinie obiecuję będzie nówka sztuka od Sanach, kawałek, który wydała na chwilę przed stadionowym koncertem. A teraz przypominamy sobie czasy, kiedy Roxy Węgiel była małą dziewczynką. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: 100% polskich hitów. SK2.
7: To był rok 2018, Roxy miała 13 lat i tym numerem wygrała Eurowizję Junior.

X-Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Ten numer ma już 23 lata. Mezo i Liber na antenie Radia SK2. Słuchajcie, to teraz tak dla odmiany mam nowość, która ma no ledwo tydzień. Sanach wydała nowy numer w dniu ostatniego finałowego koncertu swojej stadionowej trasy koncertowej przed występem na PGE Narodowym w Warszawie. W teledysku do tego numeru występuje Maciej Musiał. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że kawałek Cichosza to jest otwarcie nowego rozdziału w karierze Sanach. Na razie szczegółów nie znamy, nie wiadomo czy będzie płyta, nie wiadomo co dalej. Na razie to niech Sanach sobie odpocznie po tej stadionowej trasie koncertowej i niech powydaje trochę pieniędzy, które na tej trasie zarobiła, prawda? Kiedyś to zrobić trzeba. Chociaż Sanach pewnie ma pomysły, ona tam męża pewnie na zakupy wyciągnie. Cichosza, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, już jutro nowe notowanie.

Kasia Kowalska w Radiu SK2. A ja powiem wam, że o piątku już myślę. O gorącej polskiej dwudziestce, bo to będzie wyjątkowe notowanie. Jutro po 18 nie będę w studiu sam. Będę miał wyjątkowego gościa. Słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, bo przyjdzie artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A. Do Radia SK2 wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem. Julia już zdradziła tytuł tego kawałka, 27 do gwiazd. 27 to chyba chodzi o wiek, bo Julia ma 27 lat. Także słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, Julia Wieniawa w gorącej polskiej dwudziestce. Premierowo z nowiutkim numerem, razem go posłuchamy. A teraz gram wam kawałek, który wskoczył tydzień temu na miejsce 15, prosto z propozycji. To Marisa i jej nowy hit, Będzie Pięknie. Będzie pięknie, bo weekend przed nami. To jest Radio SK2.

0: Kobra Nocka. Gramy nowości, gramy też starsze numery. To jest po prostu Radio SK2. To jest 100% polskich hitów. I tak się kołyszemy razem wieczorową porą. Za 22 minuty będzie godzina 21. Ale przepiękną kołysankę dla was mam. Jeden z waszych ulubionych hitów tegorocznych wakacji. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Co ciekawe, ten duet już od wielu lat próbował coś razem wydać, ale nigdy się nie udawało.
1: To nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No ten numer jest naprawdę mocny, aktualnie na miejscu 8 gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie jutro? Wszystko w waszych rękach. Cały czas listę hitów gorącą polską dwudziestkę układacie na sk2.pl. Jeśli kawałek później ci opowiem wam się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. I za chwilę ten numer na antenie SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: A, no nasi siatkarze dzisiaj wrzucili piąty bieg. Może i szósty, albo i siódmy, zależy jaka skrzynia biegów. Rozpoczęli Mistrzostwa Europy i to w najlepszym możliwym stylu. 3-0 wygraliśmy z Portugalią. Pierwszego seta wygraliśmy aż do 12, potem do 18 i do 20. Polacy są faworytami do zdobycia złotego medalu. Kolejny mecz w sobotę, zagramy z Izraelem.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Zapraszam, Arek Michlewicz. Chcesz przenieść się w świat wielkiej przygody i poznać kulisy niezwykłej wyprawy? To 7. Polska Drużyna Wędrowników Żar serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego na otwarte spotkanie podsumowujące ich wyjątkową podróż śladami pułkownika Tadeusza Koca przez Belgię, Francję i Hiszpanię. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 18 w Międzyrzeckim Centrum Młodzieży.
1: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Chcąc zadbać o zdrowe odżywianie swoich dzieci, zaczęli szukać sposobu na wprowadzenie do codziennej diety naturalnych i wartościowych tłuszczów. Z czasem wpadli na pomysł, aby kupić domową tłoczarkę do olejów, żeby samodzielnie przygotować świeże, zimno tłoczone oleje. A wreszcie potrzeba Agaty i Łukasza Sobechowicz z Kościeniewicz w powiecie bialskim przerodziła się w pasję. Rozmawiał z nimi Arek Michlewicz.
6: Porozmawiajmy o waszej pasji, do olejarstwa. Skąd to się w ogóle wzięło? Frytki smażyliście, stwierdziliście, olej nie ten, trzeba coś innego spróbować, czy jak to było?
8: Agata Sobechowicz, nie do końca tak, ponieważ zainteresowanie zdrową żywnością od dłuższego czasu krążyło wokół nas i tak naprawdę tłoczenie oleju na zimno rozpoczęło się od przygotowania do rozszerzania diety naszej starszej córki i wtedy szukałam po prostu produktów o dobrej jakości, dobrym pochodzeniu. Szczególnie zależało nam, żeby to był produkt polski, bez konserwantów i niepotrzebnych dodatków. I wtedy zaczęliśmy się interesować tłoczeniem oleju. Mąż właśnie zakupił pierwszą maszynkę.
6: Ale dlaczego akurat olej, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego?
8: Bo to jest produkt dość deficytowy u nas na polskim rynku. Biorąc pod uwagę, żeby olej nie był zanieczyszczony, rafinowany i nie posiadał nawet chociażby metali ciężkich, których nie jesteśmy w stanie ocenić przy spożywaniu z produktów olejowych, na przykład z samego marketu. A my tłocząc sami olej wiemy, jaki jest skład i skąd pochodzą ziarna.
6: Czy to było na początek taka maszyna do domowego użytku, do tłoczenia oleju?
9: Tak, dokładnie. Zaczynaliśmy od pierwszych takich pras dosyć tanich, tak? Gdzieś tam w okolicach 1000 zł, które można postawić sobie w kuchni przydomowej. Ale z biegiem czasu, wiadomo, jak już znajomi zaczęli się trochę interesować tym, co na co dzień robimy, zaczęli też próbować nasze wyroby. To też zainteresowanie wzrosło wśród nich przez to i zaczęliśmy troszkę więcej tłoczyć. Więc te maszyny trzeba było zmieniać, tak? One też dosyć szybko się zużywały. Jakość pras mniejszych jest dużo gorsza, tak? Jeżeli tutaj już wchodzimy w trochę większej ilości tłoczenia.
6: A jeżeli chodzi o same oleje, to co, składniki najpierw szukaliście w internecie, z czego tu można wytłoczyć olej?
9: Tak, początkowo tutaj sprawdzaliśmy właściwości, tak, olei, które by były, że tak powiem, najlepsze do rozszerzania diety dla córki i stopniowo zwiększaliśmy asortyment. Mamy też trochę własnego pola, więc zaczęliśmy uprawy swoje własne, testowanie tego wszystkiego, no i tak powoli, powoli zaczęło to wszystko się rozwijać.
6: Ale cały czas mówicie, że to z uwagi na dietę córki, to dlaczego?
8: Wzięło to się z tego, ponieważ w naszym codziennym odżywianiu ważne jest dostarczenie wartościowych tłuszczy i małe dziecko, przy którym rozszerzamy dietę, ważne jest dostarczenie chociażby kwasów omega-3, które są ważne, potrzebne nam do rozwoju mózgu. Mogę tutaj przykład dać na oleju lnianym, którym właśnie był pierwszym podstawowym naszym olejem. Zawiera on dużo związków kwasów omega-3 oraz wspomaga fajnie trawienie, więc u dzieci, jak wiadomo, często są jakieś problemy brzuszkowe, ale mimo tego, że to jest substancja oleista, a olej lniany ma takie właściwości wspomagające trawienie i...
6: Jest zdrowy.
8: Tak.
6: Czy to jest tak, że tłoczycie ze wszystkiego, z czego się da?
8: Nie, tłoczymy z takich ziaren, które wiemy, że mogą wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. Więc to nie są przypadkowe ziarna. Ziarna dobieramy pod względem właściwości. W zależności kto, jakie ma potrzeby i niedobory, to wtedy polecamy dany olej.
6: Ale z tego, co widziałem, tu lubicie eksperymentować i zauważyłem coś takiego jak olej czarnodynia.
9: Łukasz Sobechowicz. Tak, zgadza się. Tutaj to jest nasz taki produkt, że tak powiem, autorski, który w połączeniu nasion czarnuszki, jak i dyni ma bardziej przystępny smak chociażby dla dzieci, tak? To jest głównie pod walory smakowe dla dzieci był stworzony, a właściwości ma naprawdę bardzo wysokie prozdrowotne, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o odrobaczanie chociażby dzieci, czy te wspomaganie odporności, jeżeli chodzi o czarnuszkę samą jako olej. Więc to jest taki miks dwóch olei, który dzięki swoim właściwościom, jak i walorom smakowym jest przyjemny do spożycia.
6: A kto jest u Was tym głównym recepturzystą czy kompozytorem tych smaków?
9: To myślę, że tutaj testowaliśmy wiele tych olei na dzieciach, tak? Więc to od nich się zaczęło w sumie i wszystko na nich sprawdzamy te walory smakowe, tak?
6: Ale to zabrzmiało, bo to wygląda tak, że choć dziecko masz, spróbuj łyżeczkę. Słuchajcie, odnotowałem, że ma wysypkę. Dobra, to nie robimy dalej. To tak wygląda.
9: To w ten sposób tak nie wygląda, ale przez to, że to się zaczęło w sumie od dzieci, to tak, że tak powiem, chcemy, żeby też miały w tym udział, tak? Swój jakiś w tym całym procesie tego tworzenia tych naszych autorskich produktów, tak?
6: To ile wam zajęło czasu, żeby dojść już do takiej perfekcji, że ten olej wychodzi z maszyny taki, jaki powinien wyjść?
8: Ciężko jest tak dokładnie określić, ponieważ to naprawdę było dużo prób. Przy tłoczeniu właśnie takim oleju na zimno musimy zachować odpowiednią temperaturę, szybkość, z jaką ma obracać się ślimak, który wytłacza ten olej, więc to nie jesteśmy tak w stanie dokładnie określić, ale wbrew pozorom to nie zajmuje na przykład jednego, dwóch dni, żeby wytłoczyć sobie jeden olej, tylko chcąc zrobić dobry produkt, naprawdę trzeba poświęcić do tego czasu.
6: Czyli jaka ta temperatura musi być?
8: Maksymalnie do 38 stopni, ale my tłoczymy nawet w niższych, w zależności właśnie od ziarna. Jedne są bardziej miękkie, drugie są twardsze i trzeba na bieżąco ustawiać prasę ślimakową, aby wydobyć to właśnie, co jest najcenniejsze w ziarnach oleistych.
6: A bywa tak, że zamawiacie oliwki i wytłaczacie oliwę z oliwek?
8: Nie, z oliwek w ogóle nie tłoczymy.
6: Własne polskie produkty?
8: Dokładnie, na tym się skupiamy.
6: Produkty do tego, aby wytłoczyć własny olej, sami uprawiacie, czy kupujecie półprodukty?
8: Część produktów mamy kupionych, część ziaren jest naszych, chociażby rzepak, dynia, ostropest i złoty len. Czarnuszka nie pochodzi z Polski, bo już na podstawie doświadczenia wiemy, że ten olej tłoczony z czarnuszki polskiej nie ma aż tylu właściwości zdrowotnych i ma inne całkiem walory smakowe, więc tutaj jest to jedyny olej, który nie jest z naszych ziaren, ale jest przebadany pod względem metali ciężkich i pleśni.
6: Czyli jednak te produkty dobieracie takie, żeby były jak najbardziej zdrowe cały czas?
8: Tak, jak najbardziej. To właśnie chcemy, żeby było naszą charakterystyczną cechą, że jednak stawiamy na jakość, że produkty są dobre i nie boimy się właśnie dać dzieciom czy innym osobom, które potrzebują jakiegoś wsparcia.
6: A jeszcze wrócę do tych testów, bo zdarzało się, że wyszedł olej nie taki, jaki trzeba i trzeba było pozbyć się go.
9: No tak, dokładnie. To się wbrew pozorom dosyć często zdarza, bo wydaje się, że maszyna wytłoczy i nie trzeba jej nadzorować, kontrolować, tak? Ale czasami w niespodziewanym momencie ona potrafi, no jak to sprzęt, tak, też zawieść i ta temperatura na przykład nam wzrośnie. Dlatego też no już mamy ten proces tak dosyć dobrze opanowany, żeby tą temperaturę okresowo chociażby sprawdzać. Tak samo każde nasiono potrzebuje innego docisku, chociażby tutaj ślimaka, tak, który ten olej nam wytwarza, więc też to, jeżeli źle ustawimy na początku, to po prostu może się zemścić, tak, w kolejnych tutaj etapach produkcji.
6: To żeby litr oleju wytworzyć, to ile trzeba na przykład, nie wiem, rzepaku zużyć?
9: To tutaj, że tak powiem, to na pewno...
6: Albo może inaczej, co jest najbardziej wydajne, jeżeli chodzi o później efekt końcowy, czyli z czego można najwięcej oleju uzyskać?
9: To tutaj na pewno... W pierwszej kolejności to jest rzepak, tak, o którym wspomniałeś, bo tutaj wracając do tego wcześniejszego pytania, może połączę to w jedno. Na ilość oleju wpływ ma chociażby to, jaką ma wilgotność nasienie, tak? W jakiej temperaturze pomieszczenia tłoczymy, jaką temperaturę ma chociażby same nasienie, które przynieśliśmy. Jeżeli ono będzie gdzieś tam w niskich temperaturach, blisko tam zera, tak, to na pewno wydajność będzie też dużo, dużo mniejsza. Gorzej to będzie współpracowało z pracą. Tak? Ale tak średnio przyjmujemy, bo tutaj też musimy ten olej później odsedymentować, tak? On musi ten proces swój odstania przed rozlaniem do butelek przebyć. Więc średnio z 1 kg wychodzi około 300 ml chociażby oleju, tak? 300-350 w tych zależnościach, tak? My też nie staramy się tutaj, bo już testowaliśmy różne rzeczy. Da się rzeczywiście ilościowo dużo więcej wycisnąć, tak? Ale to trzeba po prostu na czymś stracić, tak? Trzeba stracić na jakości, a nam na tym nie zależy. My chcemy mieć jakość stałą, jakość chcemy mieć, że tak powiem, taką, którą byśmy sami chcieli spożywać, tak? Po prostu taką, jaką chcemy spożywać, więc już mamy to opanowane, w jaki sposób to tłoczyć po prostu na taką rzemieślniczą produkcję. Tak?
6: W momencie, kiedy ten olej już się wytłoczy, to on wymaga jeszcze dodatkowej filtracji?
9: Tutaj filtracją jedyna, jaka jest, to też nie można tak typowo nazwać, ale to jest sedymentacja, czyli proces odstania oleju, gdzie wszystkie elementy, które podczas tłoczenia staną się taką zawiesiną, one opadną podczas kilkugodzinnego procesu odstania na dno. Wtedy zlewamy to, co jest czyste, już do butelek. Chociaż nie każdy olej też w 100% da się tą metodą rozlać w taki sposób, żeby był czysty, chociażby czarnuszka, mimo wszystko osad jakiś tam będzie, ona sedymentuje się dość długo, a przez to, że się długo sedymentuje, no to też my nie chcemy też dla klienta od razu oddawać, tak, tego złego produktu.
6: A ile tak naprawdę wam zajęło to dojście do perfekcji już, żeby ten olej wychodził taki, jaki jest? Bo początki wiadomo, zawsze są trudne, bo dopiero się uczymy, więc kiedy już doszliście do tego momentu, że ten olej już za każdym razem praktycznie wychodził?
8: Tak naprawdę całościowo patrząc na ten okres, od kiedy zaczęliśmy się interesować olejami, minęło 5 lat i tak właśnie wcześniej mąż wspominał, kupowaliśmy kolejne maszyny i teraz, gdy już mamy takie, na których jesteśmy w stanie lepiej kontrolować cały proces, chociażby temperatury, no to myślę, że tak 2 lata ponad, żeby tak robić to już profesjonalnie, tak jak należy z zachowaniu wartości zdrowotnych, to myślę, że taki okres na pewno minął.
6: To ile czasu pracowaliście na tych amatorskich maszynach, żeby w końcu stwierdzić, że trzeba w coś innego zainwestować?
9: To był czas dosyć długi, bo zaczęliśmy pierwsze maszyny kupować gdzieś tam w 2021 roku. Więc w sumie no te 3 lata, zanim to że tak powiem, doszliśmy do wniosku, że tutaj już coraz więcej znajomych chciałoby skorzystać z naszych olei. No i wtedy zaczęliśmy właśnie zmieniać już tą naszą maszynownię, że tak powiem.
6: Czyli pierwsi klienci to znajomi, którzy w kolejce się w pewnym momencie zaczęli ustawiać i stwierdziliście, dobra, nie wyrabiamy, trzeba w większej ilości produkować i iść na rynek i w komercję wchodzić.
9: Tak, dokładnie, chociaż to nie jest też taka typowa komercja, bo my staramy się na ten moment, no i myślę, że to taki mamy plan, żeby ten produkt stał się takim naszym lokalnym produktem rzemieślniczym, tak, spotykanym tutaj u nas lokalnie chociażby.
6: Czyli jednak nie ilość, a jakość.
9: A jakość, dokładnie. Tutaj to nas interesuje i tego chcemy się trzymać. Nie chcemy tego w jakiś sposób zaburzać. Taki mamy plan na to. Uświadamiać teraz tylko bardziej ludzi, tak, pod tym kątem zdrowotnym tych.
6: Że taki olej jest zdrowy.
9: Dokładnie.
8: Chciałabym jedynie zachęcić do zapoznania się z tematem olei zimnotłoczonych, bo...
6: Te zimnotłoczone są zdrowsze.
8: Tak, oczywiście, bo one mają wtedy zachowane właściwości zdrowotne, nasion, z których tłuczymy olej. No i sami się o tym przekonaliśmy, chociażby w walce z alergiami, czy jakimiś problemami skórnymi, czy wzmacnianiem odporności u dzieci.
6: Z czego tłoczycie?
8: tłoczymy z rzepaku lnu złocistego, ostropestu, konopi, lnianki siewnej, dyni, wiesiołka i orzecha włoskiego.
6: Czyli sporo. I zamierzacie jeszcze rozszerzyć o coś?
8: Zobaczymy, jak z czasem to się wszystko potoczy. Na pewno byśmy coraz chcieli jakiś nowy produkt wprowadzać na rynek.
6: Czarnodynia jakoś tam wam wyszła, więc musieliście najpierw stworzyć trochę takie laboratorium, żeby poćwiczyć, czy to będzie dobre, czy nie. Dużo już takich testów zrobiliście i może można spodziewać się, że jeszcze jakieś oleje zmieszacie?
9: Myślę, że tak, bo zapotrzebowanie rynku w tym kierunku jest dosyć duże, tak? Pod kątem takich mieszanek prozdrowotnych. Na pewno to ułatwia tak trochę ludziom wybór, jak ma kupić dwa, to tutaj taki miks jest taki na początek chociażby, no, ciekawszy na spróbowanie, tak? Czy będzie odpowiadał. Więc myślimy, tak, cały czas o tym, żeby kombinować w tym zakresie, ale to jeszcze czas pokaże, tak? Zobaczymy, jak to z biegiem najbliższych miesięcy się będzie układało.
6: W Kościeniewiczach mieszkacie, produkujecie sobie ten olej w tych ilościach takich rzemieślniczych, natomiast to wygląda tak, że maszynę wystawiasz rano na podwórko albo wystawiacie i krzyczycie: świeży olej sprzedam, i cała wieś Kościeniewicze zbiega się i zaczynają kupować ten olej. Jak to jest?
8: No nie, aż tak to nie wygląda. Wiadomo, tak, możemy nad tym pomyśleć. Działam teraz na podstawie rolniczego handlu detalicznego, więc mamy spełnione wszystkie normy zgodnie z sanepidem, więc ta działalność jest jak najbardziej udokumentowana, a olej tłoczymy po prostu na zamówienie, gdy zbieramy.
6: Czyli potrzebne są pozwolenia?
8: Tak, oczywiście. To jest wszystko wymagane, zgodnie z przepisami wszystko prowadzimy.
6: Myślałem, że to tak po cichu, jak partyzant.
9: Nie powinno się robić, tak, chociażby.
6: Nie, no wiemy, co wolno, a czego nie. A jeżeli chodzi o samą nazwę, bo nazwę wymyśliliście swojej tłoczarni, kto wymyślił logo, kto wymyślił samą nazwę?
9: Nazwę, wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, wymyśliłem ja, a logiem tutaj takim typowo wizualnym aspektem to żona bardziej się zajęła.
6: Czy poszliście w taką prostotę, która jest niebywale teraz popularna?
8: Tak, dokładnie. Ja chciałam właśnie stworzyć takie logo trochę też z przekazem i nasze logo jest, po prostu zawiera dłoń i kropelkę oleju, więc cały ten proces przechodzi przez nasze ręce i dzięki temu wiemy, co tworzymy i z czego są nasze oleje zrobione.
6: Czyli nie macie hurtowni, na razie w małych ilościach, chyba że coś się zmieni i pójdziecie w dużą tłocznię, aczkolwiek chyba nie o to wam chodzi.
8: No nie, nie o to nam chodzi, więc raczej tłoczenie olejów na bieżąco, żeby były świeże i jak najbardziej naturalne.
6: Czy wasz produkt już dostał jakąś nagrodę?
9: Tak, pojawiamy się regularnie na okolicznych jarmarkach, chociażby tutaj takie lokalne nagrody głównie, chociaż też bywaliśmy w większych miastach typu Siedlce, Lublin. Na ten moment takie z tych jarmarków głównie, tak, nagrody takie jako wystawcy.
6: Rozumiem, że ten rynek musieliście zweryfikować, żeby wejść w branżę taką olejową i sprawdzić, jak wygląda działalność konkurencji pod tym względem, zwłaszcza tutaj w powiecie bialskim. Macie dużą konkurencję, czy jednak jesteście tymi niszowymi producentami?
8: Z tego, co wiemy, to raczej na pewno jesteśmy niszowymi, bo my stawiamy właśnie na jakość i to, żeby olej zachował właściwości zdrowotne, więc to tłuczenie w niskiej temperaturze i zachowanie całego szlaku procesu produkcji u nas jest zachowane i z tego, co wiemy, pozostali producenci nie zachowują chociażby tego, żeby mieć olej w ciemnych butelkach, które chronią nas przed utratą właściwości zdrowotnych i dodatkowym utlenianiem oleju.
6: Tu jest chyba bardzo fajnie, bo raczej receptury nie można pomylić. Wsypuje ziarno i ma olej wyjść.
9: Tak by się wydawało, że tak jest. Tylko, że no, ten proces jest dosyć długi, tak? Bo tutaj ziarno samo też powinno być odpowiedniej wilgotności, chociażby czystości, więc ten proces zaczyna się dużo wcześniej niż same wsypanie ziarna. No i to po kolei, więc wydawałoby się, że ta maszyna wszystko zrobi, ale jednak, jak już mówiłem wcześniej, też są aspekty techniczne, które możemy nie zawsze przewidzieć. Więc...
6: To kto stoi z tą butelką i nalewa do tej butelki, a kto korkuje?
8: Różnie, na zmianę. Ja naklejam etykiety. Albo dzieci. Staramy się wszyscy razem współpracować i łączyć naszą pasję, więc jesteśmy zaangażowani tak samo.
6: Czy to taki olej rodzinny?
8: Dokładnie, tak.
6: Ale tak naprawdę to Kościeniewicze was znają już z tego, że olejem się zajmujecie i wszyscy sąsiedzi jednak przychodzą do was. Sklepy omijają z daleka.
8: Tak, zdecydowanie Kościeniewicze robią się coraz bardziej popularniejsze ze względu na nasz olej, chociaż jest to niewielka miejscowość, ale tak, sąsiedzi przychodzą dosyć często. Czy mamy dany olej? No ale niestety nie zawsze on jest, bo tłoczymy na bieżąco, więc to nie jest tak, że każdy olej zawsze dostanie się od ręki.
6: No bo niektóry jest sezonowy.
8: W sumie nie do końca, jeżeli dobrze się przechowuje ziarna, to jesteśmy w stanie go tłoczyć cały czas na bieżąco.
6: Sołtys Kościeniewicz powinien wam odpalać działkę za promocję miejscowości.
8: No to musimy poruszyć ten temat.
6: Tutaj apel do sołtysa.
9: Tak. Nie, tutaj akurat lokalna społeczność, w tym sołtys, wspiera tak nas jednak mimo wszystko. Pojawiamy się na tych lokalnych też dożynkach, chociażby gminy Piszczac, więc tutaj każdy stara się jak może nas wspierać w tej naszej działalności.
6: Myślę, że burmistrz Piszczaca, pan Kamil Korzuchowski, nas usłyszał, że tutaj tacy ludzie są i olej robią i mocno promują przez to waszą gminę. Dzięki za rozmowę, a rozmawiałem z pasjonatami tłoczenia olejów, tak? Różnych, przeróżnych.
8: Tak.
6: Na zimno.
8: Na zimno, świeżych, naturalnych.
6: Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękujemy.
9: Dziękujemy.
7: Początkowo tłoczenie oleju przez Agatę i Łukasza było praktycznym pomysłem na przygotowanie wartościowych i naturalnych produktów do codziennej diety. Z czasem przerodziło się to w prawdziwą pasję. Samodzielne tłoczenie olejów jest dla nich nie tylko sposobem na zdrowe odżywienie rodziny, ale także inspiracją do zgłębiania wiedzy o naturalnej żywności i świadomym stylu życia. Ich produktem rozpoznawczym jest czarnodynia, olej z czarnuszki i pestek dyni. Łomazy, studzianka i chuszcza to prawdziwe zagłębie sękacza, który stał się kulinarną ikoną południowego Podlasia, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jak powstaje to ciasto? O to pytał Arek Michlewicz.
6: Zajmuje się pani sękaczami. Proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? To jest coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie?
10: Agnieszka Senielewicz, mieszkam w studziance od urodzenia i tutaj jest moje centrum życiowe. Odkąd pamiętam, to w moim domu rodzinnym wypiekało się to ciasto. Początki zaczęła moja babcia, która podejrzała przepis w chuszczy u swojej kuzynki. Wprowadziła to w nasz dom rodzinny, potem mama wypiekała te ciasta, no teraz ja mamie pomagam głównie. Mama jest bardziej dyspozycyjna, więc mama więcej tego piecze i ja jestem, że tak powiem, dorywczo. Wypiekamy te ciasta, odkąd pamiętam. Odkąd moja pamięć sięga, to u nas zawsze wypiekało się to ciasto.
6: Podobno sękacz nie jest każdy taki sam, bo trzeba potrafić to ciasto zrobić. Podobno.
10: Każdy sękacz będzie inny. Nie postawimy dwóch sękaczy, nie będą takie same. Też zależy od tego, jak wyrobimy ciasto. U mojej mamy uczyło się panie, które mieszkają w studziance i wypiekają sękacze. Postawić nasz sękacz sąsiadek, każdy będzie inny.
6: Nawet w smaku.
10: Nawet w smaku, w wyglądzie. One będą zbliżone, tak? Ale to każdy pieczony na ogniu, tak drzewo liściaste, ale każdy będzie inaczej smakował.
6: Podobno samo przygotowanie ciasta nie jest skomplikowane.
10: Nie, długotrwałe, można powiedzieć. 40 jaj trzeba wybić na to ciasto, rozdzielić żółtko od białka, utrzeć masło, ucieramy ręką masło, dodając mąkę, cukier, żółtka. Białko jest ubijane mechanicznie mikserem.
6: Czyli tutaj musi być masło, a jeżeli ktoś użyje margaryny?
10: Wiem, że używają masła roślinnego. My tylko i wyłącznie. Najlepsze masło 82%, 83%. Innych składników nie używamy. Jajka wskazane wiejskie.
6: Podobno właśnie jak ktoś margarynę użyje, to ten sękacz nie będzie taki w smaku, jak powinien być. Będzie trochę suchy, a tak naprawdę dobry sękacz powinien być wilgotny.
10: To też zależy od procesu wypiekania. Czasami ogień się mocniej pali, będzie mocniej sękacz wypieczony, tak? Więcej, mniej tego ognia, będzie bardziej miękki, bardziej wilgotny. To też wszystko trzeba wyczuć i wiedzieć, jak to zrobić.
6: To taki sękacz jeden, jak długo się robi?
10: 2 godziny.
6: 2 godziny i to musi być na ogniu, czy można grzałki użyć?
10: Nie, najlepszy sękacz tradycyjny, tylko i wyłącznie na ogniu. Drzewo liściaste. U mnie w domu każdy ma swoje zadanie, tak? Mama wybija jajka, tata ubija białko, ja rozkręcam masło z cukrem, z mąką, tak? Jeżeli jesteśmy wszyscy w domu, bo jeżeli nie, to ten proces wykonuje mama z tatem, bądź ja z tatą, tak? Także.
6: I to tak przy kominku można upiec?
10: No przy kominku, przy ogniu się piecze, tak? Stoi się przy ogniu, podrzuca się drewno, polewa się wałek dębowy, drewniany, no i się czeka z utęsknieniem na koniec, na efekt końcowy.
6: A to 40 jaj i ile mąki?
10: Kilogram. kilogram cukru, kilogram masła, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, dużo cytryny, dwie cytryny i olejki. To wedle upodobania. My preferujemy cytrynę, rum i śmietankę.
6: Już tak sobie w głowie kalkuluję, to nie jest tanie ciasto.
10: Nie jest tanie ciasto, aczkolwiek klienci nie strajkują.
6: Czy do tego ciasta używa się takich jajek wiejskich od kury bezpośrednio, czy takich, czy mogą też takie sfermy być stosowane?
10: Mogą być sfermy stosowane, ale najlepsze sękacze są z tymi wiejskimi jajkami. Tak samo i z tym najlepszym masłem. Wiejskie jajko to taki pół sukcesu.
6: Liczyła pani, ile już w życiu tych sękaczy napiekła?
10: Oj, chyba nie udałoby nam się zliczyć.
6: A to jest tak, że zgłaszają się do pani, nie wiem, sąsiadki, rodzina i proszą, żeby pani im wypiekła takiego sękacza? Czy to też na imprezy okolicznościowe takie ciasta zamawiane są?
10: Głównie mamy swoich klientów, którzy zamawiają duże ilości. Są też nowe osoby, głównie to na okolicznościowe imprezy, takie jak wesele, komunia, dla lekarzy, imieniny babci, na prezent. Wysyłamy też dalsze części Polski, tak? Bądź podajemy, dużo osób mamy zamawiających z Włodawy.
6: Taki cały sękacz, ile on waży?
10: Między 3 a 4 kilogramy. Zależy to od procesu wypieczenia.
6: I teraz muszę zapytać, czyli koszt takiego sękacza, takiego z 40
10: jest? 90 do 200 zł.
6: Same składniki?
10: Nie, z pracą. Na gotowo sękacz zapakowany, tak?
6: Czy bierze pani udział w konkursach?
10: Tak. Wystawiałyśmy się z mamą na festiwalu sękaczy. Zdobywałyśmy pierwsze miejsce, drugie miejsce i wyróżnienie.
6: Czy organizujecie również warsztaty takie z pieczenia sękaczy, czy jednak chcecie tę tajemnicę dobrego sękacza zachować dla siebie?
10: Nie, nie organizujemy warsztatów, ale jeżeli ktoś się do nas zwróci o taką pomoc w przyuczeniu, to chętnie jesteśmy otwarci. Tak z ciekawostki, świętej pamięci już muzyk, Witek, muzyk ulicy, też uczył się u mojej mamy wypiekania sękacza. Jeszcze nie był tak sławny. W tym momencie przyjechał z kolegą. Z pół dnia spędzili u nas na wypiekaniu sękacza. Pojechali do Warszawy i w Warszawie wypiekali.
6: Z tego co wiem, to są organizowane festiwale sękacza. Chyba Starostwo Powiatu Bielskiego organizuje coś takiego. Też bierzecie udział?
10: Tak, to właśnie o tych festiwalach sękacza. Nie? To o tym wcześniej mówiłam.
6: Czy też te wasze sękacze trafiają gdzieś tam daleko w Polsce? Czy tylko tutaj regionalnie rozprowadzacie ten towar?
10: Nie, mamy też klientów, tak jak wspominałam, we Włodawie, do Białegostoku, jeżdżą do Warszawy. Ludzie jak przyjeżdżają, chcą gdzieś dalej pojechać, tak, przyjeżdżają na wakacje na Podlasie, zamawiają, żeby wywieźć sękacz gdzieś w Polskę czy Szczecin, gdzie mieszkają, tak? Za granicę też zamawiają nas sękacze, bo jadą, bo dzieci wracają za granicę na święta, więc chcą sprezentować sękacz, zabierają do siebie. Tak?
6: Wcześniej wymieniła pani nazwę miejscowości Chuszcza. Ja pamiętam, że kiedyś gdzieś tam zamówiłem u kogoś takowy sękacz i faktycznie on zrobił furorę, bo wśród znajomych rozkroiłem go i poczęstowałem i nie mogli wyjść z podziwu.
10: Chuszcza to tak jak u nas tak się potocznie mówili, w co drugim domu wypieka się sękacz, nie? Takie zagłębie sękaczowe u nas i była Chuszcza, potem gdzieś tam moja mama jako jedna w Studziance robiła i tutaj w okolicy. Teraz już więcej tych jest pań. Bo i w Umaza wypiekają, i w Studziance. Jeszcze 3 osoby poza nami też wypieka sękacze.
6: Jak to jest w ogóle z wypiekaniem tego sękacza? To ciasto trzeba jakoś tak z umiejętnością rozprowadzać? Bo nie można po prostu wylać sobie tego ciasta.
10: No nie, trzeba obserwować sękacz, jak się zapieka i trzeba polewać tak, żeby te rogi wyrastały, tak? Żeby się rogi tworzyły, więc to trzeba specjalną chochlą specjalnie polewać, tak?
6: Czy jako specjalistki potraficie rozróżnić, który sękacz jest dobry?
10: Wie pan co, to jest rękodzieło. Każda osoba, która piecze sękacz, woży, wkłada w to serce i swoje umiejętności, wiedzę i tak dalej. Nie chciałabym powiedzieć, czy są złe, czy dobre sękacze, tak? Na pewno jestem z daleka od tego, żeby mechanicznie pieczone sękacze, tak? To ich nie możemy nazwać, to są tradycyjne sękacze. Bo te na ogniu, na prawdziwych jajkach, maśle, on każdy jest dobry, tak? Czy jest bardziej wysuszony, czy mniej? No ktoś to włożył dużo pracy i cierpliwości, więc każdy sękacz ma swój urok. Dla jednego będzie ten bardziej wilgotny smakował, dla drugiego bardziej wysuszony, tak? Jeden chce mieć rogi zapieczone, drugi chce mieć rogi miękkie.
6: Czyli już kwestia tego rozrobienia ciasta, bo powiedziała pani, że te 40 jaj trzeba oddzielić od białek. ale te białka też się wykorzystuje, to kiedy to wszystko się później miesza, te białka muszą być ubite i dopiero dodane?
10: Po rozmieszaniu masła z żółtkami, z mąką i z cukrem, w tym czasie, tak jak w naszym przypadku, tato bije już białko, tak? Ja rozmieszuję inne składniki, tato bije białko. Jak już wymieszam wszystkie składniki, dolewamy ubite białko i już potem delikatnie wszystko razem łączymy. I powstaje gotowa masa. Dodajemy na koniec cytrynę, olejki zapachowe i przechodzimy do procesu wypiekania sękacza.
6: Najczęściej kiedy ludzie zamawiają sękacze? Na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc?
10: Teraz już na okrągło. Kiedyś, tak jak pamiętam, to były takie sezony. Boże Narodzenie, Wielkanoc, maj, czerwiec wesela, wrzesień tak samo wesela, a w tym momencie na okrągło zamawiają. Oczywiście najwięcej na święta, tak? Ale sękacze na okrągło są zamawiane.
6: Zdarzyło się, że hurtem ktoś zamówił?
10: Tak, był taki przypadek, to wiele lat temu, że panie z telekomunikacji, jeszcze 80 bądź 90 sztuk, przyjechali po autobusem i powieźli to do Wrocławia na jakiś kongres w prezencie dla gości zaproszonych.
6: Przy takim hurcie to na kilka takich ognisk, palenisk pieczecie, czy jednak wszystkie po kolei, 2 godziny na każdy?
10: Jeden po drugim. Nie mamy 2 palenisk, mamy 1 palenisko. Powiem tak, dziennie to tak 5 sękaczy da się zrobić w 3-osobowej obsadzie, tak? To jest bardzo, no już wtedy pracochłonne, tak? Ale tak staramy 3-4 dziennie, jeżeli jest taki nawał pracy, nie więcej.
6: Na co dzień widzę, że pracuje pani w gminie, więc rozumiem, że po godzinach pani takie rzeczy robi.
10: Tak, po godzinach, w weekendy, urlop też bardzo często przeznaczam na pomoc mamie przy sękaczach, tak?
6: I nie chodzi pani na rzęsach ze zmęczenia?
10: Czasami się zdarza, ale biznes to biznes.
6: Mama w domu siedzi pewnie na emeryturze, ma trochę więcej czasu na to.
10: Ma więcej czasu, rodzice są bardziej dyspozycyjni, więc oni więcej mają zajęcia na emeryturze. Tak, zawsze można sobie też dorobić. Chyba by rodzice nie umieli żyć bez sękaczy. Czasami marudzą, że jest bardzo ciężko, także już koniec, już ostatnie święta, ale jakoś to później mija, tak? Są swoi klienci, których też szkoda. Trafiają też takie osoby, którzy na przykład pochodzą z Łomas, tak? I gdzieś te młodzieńcze lata moich rodziców, czy te takie to 50-tki, że tak powiem, wspomnienia też powracają, tak? Wczoraj mieliśmy też taki, państwo przyjechali po 4 sękacze. Okazało się, że pan spędził lata dzieciństwa w studiu, tak? Po sąsiedzku, u swojego wuja, gdzie mój tato, no faktycznie był taki chłopak, tak? Biegał tam kiedyś, jeszcze opowiadał jakieś różne historie, gdzieś jakieś bydło nasze tam przeganiał na paświskach, więc to takie dla rodziców było przyjemne, tak? Tacy ludzie trafiają też do nas.
7: Sękacz to wielowarstwowe ciasto, które wyróżnia się nie tylko wyjątkowym smakiem, lecz także pięknym wyglądem. Przygotowane jest z dbałością o detale, a tajemnicą jego charakterystycznej struktury są ręczne umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mistrzowie cukiernictwa tego regionu doskonalą sztukę wypieku sękacza, tworząc prawdziwe arcydzieła cukiernicze.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Do niedawna prodziekan do spraw kierunków medycznych w Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej z funkcji zrezygnowała, pozostając jednak nauczycielem akademickim i specjalistką od fizjoterapii człowieka. Niedawno poszerzyła swoje horyzonty wiedzy, dokształcając się w kierunku rehabilitacji zwierząt. Mowa o bielczance Martynie Jarockiej, z którą rozmawiał Arek Pichlewicz.
2: Cześć, nazywam się Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą, zoofizjoterapeutą i też nauczycielem akademickim na Bialskim AWF-ie.
3: Nauczycielka akademicka i do tego fizjoterapeutka. Wcześniej ludzi, a teraz coś się odmieniło i jesteś rehabilitantką u zwierząt.
2: Tak, zgadza się. Może nie tyle, że się odmieniło, ale tak troszkę się uzupełniło albo zmodyfikowało. Tak, od pewnego czasu zajmuję się również rehabilitacją zwierząt. Tych małych, ale też również tych dużych.
3: A te zwierzęta potrzebują rehabilitacji często?
2: Bardzo często i tak jak pokazuje nasza praktyka gabinetowa, ale też wiele doniesień naukowych, bo jednak jako nauczyciel akademicki gdzieś tam też posiłkuje się cały czas tą częścią naukową. Coraz więcej tych zwierząt potrzebuje takiej stałej rehabilitacji.
3: Tutaj zanim włączyłem nagrywanie, to już słyszałem, że niektórzy właściciele potrafią przekarmiać zwierzęta i obciążać te zwierzęce stawy.
2: Zgadza się. Jednym z podstawowych wyposażeń naszego gabinetu jest waga, na której ważymy naszych małych pacjentów, ponieważ ten problem przekarmiania, no co tu dużo mówić, nadwagi i otyłości, jest coraz częstszy, a to się bezpośrednio przekłada na problemy z aparatem ruchu.
3: No właśnie, i jakie problemy mają wtedy zwierzęta?
2: Mają zespoły przeciążeniowe, po pierwsze. Po drugie, szybszy rozwój choroby zwyrodnieniowej. To jest też to, co my jako ludzie z wiekiem, gdzieś tam ten problem u nas wynika. U naszych podopiecznych nadwaga i otyłość zdecydowanie przyspiesza ten problem i te zwierzęta dlatego też w dzisiejszych czasach częściej potrzebują rehabilitacji, bo są częściej przekarmiane jako, no, chyba taki dowód miłości, prawda? Te smaczki są gdzieś tam ciągle przemycane, ale w efekcie końcowym no, zwierzę przez to jest bardziej poszkodowane.
3: Podejrzewam, że trafiły się już jakieś rekordy, jeżeli chodzi o wagę zwierzęcia.
2: Rekordy to ciężko tak powiedzieć, ponieważ każda masa właściwa ciała u każdego zwierzęcia jest inna. Ja dam przykład Yorka, bo Yorki są, czy mini Yorki są bardzo popularną rasą, taką domową, rozpieszczaną. I jeżeli taka masa właściwa powinna wynosić 3800, góra 4 kilo, a mamy takich pacjentów ważących 5 kilo z kawałeczkiem, to się wydaje tylko kilogram więcej.
3: Czyli z Yorka robi się bulldog.
2: Na przykład. Tak. I ten kilogram więcej przy masie właściwej, to jest 1/3 masy właściwej więcej. To tak jak gdyby ktoś, kto waży 60 kilogramów, założył plecak 30 kilogramów więcej i chodził z nim cały czas. To naprawdę mogą zacząć boleć stawy.
3: Na czym w takim razie ta rehabilitacja zwierząt polega, bo tutaj rozglądam się w koło i całe mnóstwo wszelakich urządzeń.
2: Zawsze zaczynamy naszą terapię od takiej wizyty diagnostycznej troszeczkę, ponieważ musimy pacjenta sobie zobaczyć, zbadać, zapoznać się też z jego dokumentacją medyczną, bo bardzo cenimy sobie współpracę z weterynarzami. Tak jak wcześniej wspomniałam, jestem też fizjoterapeutą ludzkim i od 25 lat współpracuję w takim duecie właśnie ortopeda, zoofizjoterapeuta, bo to jest dla mnie najbardziej takie holistyczne podejście tej fizjoterapii ortopedycznej i tak samo tutaj, w momencie, kiedy mamy dobrą współpracę z weterynarzami, czy też wiemy, jakie są choroby współistniejące, pies jest przebadany radiologicznie, ma badania krwi, to też łatwiej nam postawić diagnozę taką z zakresu aparatu ruchu i dobrać odpowiedni proces rehabilitacji. Inaczej zajmujemy się pieskami młodymi, takimi rosnącymi, inaczej zwierzątkami w sile wieku, a też inaczej seniorami, które są też bardzo często obciążone chorobami nowotworowymi. Więc, bo tak się zdarza, więc staramy się zawsze indywidualnie dobrać taki program, od czego zaczynamy, tak jak powiedziałam wcześniej, od zważenia zwierzęcia. Więc nasza opieka to jest też wspomaganie żywieniowe, bo czasami trzeba odchudzić, prawda, to zwierzę. i dobieramy tutaj różne zabiegi i fizykoterapeutyczne, czyli mamy bieżnię wodną, te kąpiele, które są tak bardzo fajnie odbierane przez nasze zwierzęta.
3: A ja myślałam, że to jest basen do relaksu po pracy.
2: Oj, to tak, to po godzinach. Nie, to jest właśnie taki basenik z bieżnią dla zwierząt. Woda daje fantastyczne odciążenie, dlatego dla tych piesków właśnie otyłych czy z chorobą zwyrodnieniową to jest dobre rozwiązanie, bardzo bezpieczne. Mamy też laseroterapię, pole magnetyczne, no i mamy coś, czego w regionie nikt nie ma, to jest ten Indiba Animal Help, czyli taki bardzo głęboko działające urządzenie z prądami. I tutaj dodam, bo to jest myślę, że ważne, bezpieczne też dla pacjentów onkologicznych. I to jest dla nas istotne przy pracy z takimi zwierzętkami starszymi. Co jeszcze robimy? No robimy masaż. Ta terapia manualna, masaż jest też bardzo wysoko ceniona i fajnie przez psy odbierana. I tak patrzę, jeszcze rozglądam się po tym gabinecie. Jeszcze mamy elektrostymulację do pracy mięśniowej, bo czasami po pewnych operacjach czy zabiegach musimy też za pomocą prądów te mięśnie pobudzić do pracy i staramy się kompleksowo w ten sposób pacjenta wyposażyć, ale też starając się nie przebodźcować, bo to wcale nie jest tak, że im więcej zabiegów, tym lepiej. Czas i rozsądek tu jest podstawową rzeczą.
3: A prowadzicie tak zwane statystyki, jeżeli chodzi o konkretne dolegliwości zwierząt?
2: Najwięcej mamy piesków z problemami kręgosłupowymi. To są psy albo po operacji kręgosłupa, albo po urazach tej dyskopatii. No i te pieski jednak z chorobą zwyrodnieniową, spowodowane albo otyłością, albo właśnie już tym wiekiem takim starczym. To, co jest też fajne w naszej pracy, w przypadku piesków tych starszych, że możemy poprzez edukację opiekuna tym pieskom pomóc. Edukacja, czyli podstawowa rzecz, jaka podłoga powinna być w domu. To jest tak prozaiczne, że czasami nam gdzieś to wypada z głowy, że w przypadku piesków starszych podłoga powinna być może no nie taka siermiężna jak u nas gumowa w gabinecie, ale pieski starsze nie powinny chodzić po śliskich powierzchniach. Powinny mieć gdzieś tam chodniczki rozłożone w miejscach ich głównej komunikacji pod kątem wchodzenia czy schodzenia po schodach, prawda? Więc takie podstawowe rzeczy edukacyjne, które też przekazujemy właścicielowi i my mamy taką pewność, że ten piesek jest też w domu fajnie zaopiekowany. I efekty naszej pracy tutaj uzyskane w gabinecie są podtrzymywane w domu, a dobro tego czworonoga jest najważniejsze przecież, żeby on się czuł jak najlepiej.
3: Nie masz takiego zboczenia zawodowego, że zobaczysz u kogoś otyłego pieska i zwracasz pani uwagę, że warto by było odchudzić go?
2: Staramy się nie zaczepiać na ulicy właścicieli, aczkolwiek jest coś takiego, że już zapala się lampka, kurczę, nawet patrzę, gdyby ten piesek, nawet jeżeli on się jeszcze porusza dobrze, ale już patrząc na takiego otyłego pieska, ja już wiem, że za rok, dwa będzie duży problem, a wystarczyło po prostu zredukować troszeczkę żywienie, albo no nie dawać aż tylu smaczków. No to jest ten główny problem.
3: Jednak ta otyłość jest chorobą dobrobytu, niestety.
2: Tak, to też twoje pytanie wcześniejsze, dlaczego coraz więcej tych piesków wymaga tej rehabilitacji, bo kiedyś nie było dostępu też do takiego żywienia, do takich różnych karm, prawda, i do tych smaczków. I też nam się często, nam jako właścicielom, bo my też sami mamy zwierzęta w domu, że jak on tak prosi przy tym stole, to ja mu tą skórkę dam, ja mu ten kawałeczek kiełbaski, niech on wie, że ja go kocham. Ale pies tak nie patrzy. On po prostu mówi, a coś ładnie pachnie, to ja to chcę. On tego nie rozpatruje w kategoriach kocha, nie kocha, tylko to jest apetyt, to jest instynkt.
3: Czyli tak naprawdę ile razy dziennie pies powinien jeść?
2: Dwa razy dziennie. I dwa razy dziennie i nie wiem, czy to zaskoczy słuchaczy, czy nie, pies nie musi mieć zróżnicowanej diety. On może jeść dwa razy dziennie to samo przez większość swoich lat. To nam, ludziom się wydaje, że troszkę więcej białka tu może więcej warzyw, może śniadanie inne, kolacja inna. Nie. Pies, jak ma dobrze ułożoną dietę, gdzie jest to kombinacja warzyw, kasz, czy też i mięsa, może jeść dokładnie to samo przez całe swoje życie. Co uważam jest wygodne, bo nawet jak ktoś ma mniejsze zwierzę w domu, może gotować dokładnie codziennie to samo lub co kilka dni, zakręcając sobie dane porcje w słoiki, czy też mrożąc. Także kwestia czasami przeorganizowania sobie takiego domowego zaplecza i zmiany myślenia, że naprawdę pieski nie potrzebują dużego urozmaicania diety. To czasami my powodujemy, że te alergie alergie gdzieś zaczynają występować, bo my dodajemy różne rzeczy, a gdyby ta monodieta była faktycznie przez kilka lat prowadzona, to sądzę, że byłoby to ze zdrowiem dla czworonoga.
3: A propos tych porcji, to jak mierzyć tę porcję dla psa? Najpierw go zważyć i zobaczyć, ile powinniśmy dawać tego jedzenia?
2: Tak, są pewne założenia, wytyczne stowarzyszeń żywieniowych czworonogów, które są co 2-3 lata aktualizowane, chyba z tego, co dobrze pamiętam, i adekwatnie do rasy, ale też do wieku danego psa. Wiadomo, że inna porcja powinna być u zwierzaka rosnącego, który rośnie w siłę, w masę mięśniową, a inna u tego geriatrycznego, który już troszeczkę ma inną aktywność. Także są wytyczne, mamy też takie miary obrazkowe, gdzie pieska możemy sobie zważyć, zmierzyć, możemy też patrząc na jego obwody w talii, bo pies powinien mieć talię. Ja wiem, że niektóre psy nie mają już talii, on powinien mieć tą talię, to wcięcie.
3: Ta talia czasami z głową już się równa.
2: Zgadza się, tak. Więc mamy takie pewne narzędzia, którymi możemy tego pieska zmierzyć, zważyć, ocenić wizualnie i na tej podstawie dobiera mu się właśnie podstawową porcję żywieniową.
3: Czy tutaj nie zdarza się tobie mylić rehabilitacji z człowiekiem, bo skoro i tych rehabilitujesz, to można się pomylić. Czy to tak samo się robi?
2: Wiesz co, wbrew pozorom wiele technik jest podobnych i chyba to była jedna z przyczyn, dlaczego się tym zainteresowałam, ponieważ ja jako posiadaczka konia swego czasu szukałam rehabilitacji dla mojej klaczy i gdy przyjechała zoofizjoterapeutka, ta właśnie końska, patrząc na to, co ona robi, się kurczę, ona robi dokładnie, no prawie dokładnie to samo, co ja robię na ludziach. I to się tak zaczęło, tak weszłam w tę tematykę zoofizjoterapii. Faktycznie wiele technik jest tak implikowanych z ludzi na zwierzęta. To jest bardzo dobrym trendem i też takich pacjentów mamy coraz więcej, też pourazowych. Pytałeś o rodzaj tych pacjentów i dlaczego też ich jest coraz więcej potrzebujących rehabilitacji zwierząt. Wynika to też z tego, że coraz więcej się operuje. Kiedyś operacja czworonoga to był przypadek jeden na ileś tam, prawda? Natomiast w regionie mamy coraz więcej ośrodków weterynaryjnych, które oprócz diagnozy również wykonują operacje naprawcze, tak jak u nas na ludziach, na biodra, na kolana, na stawy skokowe. I te zwierzęta też potrzebują potem rehabilitacji. To tak jakby byśmy po operacji kolana siedli, potem usiedli za biurkiem i nie robili nic. No to chyba sporo osób wie, czym to by się skończyło. Dlatego też te zwierzątka po operacji też potrzebują, nawet na krótki czas, ale jednak tego wspomagania rehabilitacyjnego. No i urazówka. Chyba ta mnogość pacjentów po urazach też wynika z tego, że te zwierzęta w naszym życiu codziennym też uczestniczą w coraz bardziej skomplikowanych może formach też naszych aktywności. Towarzyszą nam w różnych wędrówkach, wydarzeniach i tych urazowych pacjentów też jest sporo. Tych właśnie, tak jak my mówimy, u ludzi skręconych kostek czy wybitych barków, podobne urazy mamy również u zwierząt.
3: Macie jakieś czasami zabawne sytuacje? Na przykład przychodzi pani i pyta, czy na NFZ jej zwierzątko wyleczycie?
2: Jeszcze nie, ale wiemy, że są coraz częściej zwierzęta są ubezpieczane. Są firmy, które zajmują się ubezpieczaniem zwierząt. My takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale wiemy, że są, bo mamy kontakt z innymi przychodniami, takimi jak nasza w Polsce. I czasami faktycznie niektóre firmy ubezpieczenia pokrywają koszty rehabilitacji zwierzęcia po operacji lub urazie. Więc ten trend gdzieś tam się rozwija. Więc to jest taka naprawdę, sądzę, przyszłościowa gałąź.
3: To może tutaj już pomysł podsunęliśmy na to, żeby powstał taki fundusz dla zwierząt.
2: Ja sądzę, że to jest dobre. Tym bardziej, że pamiętam jakiś czas temu, słuchając definicji rodziny, która zaczęła też się modyfikować w naszym języku polskim. Rodzina to też jest element międzygatunkowy już teraz, co pamiętam, mnie wtedy jako słuchacza tej audycji zaskoczyło, ale faktycznie biorąc pod uwagę to, jak my kochamy nasze zwierzęta domowe, no to ma to sens. Faktycznie jest to międzygatunkowe, bo te czworonogi są z nami całe życie. Czasami są to raczej relacje kilkunastoletnie, prawda? Więc tak jak dbamy o członka rodziny, tak samo dbamy o tego zwierzaka, więc rodzina obecnie to też jest element międzygatunkowy, więc dbamy o to, więc fundusz, być może NFZ, nie wiem czy koniecznie to, sądzę, że to jest przyszłość i to jest dobry, fajny trend.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia Zwierząt.
2: Jak najbardziej.
3: Otwieramy, mamy pomysł na biznes. Bardzo dobry zresztą.
2: Zgadza się, jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że widząc, jak się rozwija rehabilitacja zwierząt ogólnie w Polsce, to naprawdę uważam, że jest to przyszłość. Mnie osobiście, jako posiadaczkę psa, kota i konia, bardzo mnie to cieszy. Tak.
3: To bardzo fajny zestaw.
2: Zgadza się. Ja tylko tutaj powiem, nie przyjmujemy koni w gabinecie. To zdjęcie, które było jakiś czas temu gdzieś tam w sieci, to po prostu był żart pryma prylisowy, ale chyba bardzo dobrze zrobiony, ponieważ wiele osób potem pytało, czy faktycznie poszerzyliśmy naszą działalność pod kątem koni. Konie w terenie, tutaj małe zwierzęta.
3: Jeszcze wrócę do tej rehabilitacji, bo muszę zapytać, jak czasowo, średnio taka rehabilitacja zwierzęcia wygląda? Czy to zależy od przypadku, rozumiem, ale taka średnia rehabilitacja, jak to czasowo wygląda?
2: W takim wymiarze miesięcznym to jest około miesiąca czasu. To też zależy, czy spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że inaczej to są pacjenci w tych przypadkach ostrych, czyli po urazowi, po operacyjni, a inaczej kiedy to jest zwierzaczek geriatryczny i na przykład czasami jest tak, że spotykamy się przez 2-3 tygodnie częściej, żeby go rozruszać, tak mówiąc bardzo ogólnie, a następnie spotykamy się co 2, czasami co 3 tygodnie na podtrzymanie tej terapii. To, co nas cieszy, coraz więcej mamy takich pacjentów, którzy przychodzą do nas takim pacjentem geriatrycznym starszym. Mówią, ja wiem, że on już nie będzie w dużo lepszej formie, ale bardzo bym chciał jego opieką, żeby te jego ostatnie lata życia były bez bólu, w dobrej formie. Ja mówiąc o tym, aż się wzruszam, jak to mówię, bo to jest bardzo przyjemne i to mnie osobiście bardzo cieszy, że jest to tak coraz częściej postrzegane jako dbanie o ten dobrostan tego czasami najstarszego członka rodziny.
3: To jest takie fajne, podejrzewam, jak jesteś wśród znajomych i nagle widzisz znajomego, który coś ma na przykład z barkiem, poczekaj, ja ci go nastawię, o i widzę, że pies też co ma coś i też mu nastawię.
2: Tak, zdecydowanie. Czasami jest tak, że temat do rozmów przy stole rośnie, prawda? Tych tematów jest coraz więcej. Czy zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się po prostu. No już może nie wywołujemy syndromu białego fartucha, bo nie chodzimy w białym fartuchu, ale faktycznie pod kątem i barku czy kolana boli, nie miałem uraz, tyś mi coś tam dorać, a potem, ale wiesz, moja tam sunia też ostatnio coś zaczęła kulać. No i automatycznie tutaj coraz częściej rozmawiamy. Natomiast te tematy, czy ten multitasking zawodowy się rozszerza, to też jest fajne, bo ja też jako ten nauczyciel akademicki wychodzę z założenia, albo mam gdzieś to tak już zakodowane, że rozwój jest ciągle wpisany w naszą pracę, a dopóki nam się chyba chce rozwijać, to dobrze, to też jest dobre dla nas, jako dla ludzi, że ciągle szukamy nowych wyzwań i nam się chce po prostu iść gdzieś tam z duchem czasu, czy mieć nowe pomysły na swoją pracę, zainteresowania.
3: Rehabilitacja rehabilitacją, ale zdarzają się też przypadki takie, no, które utkwiły Wam mocno w pamięci?
2: Zgadza się. Takim najbardziej chyba wzruszającym momentem był przypadek Rico, 11-letni husky, który miał babesiozę. Babesioza, osób, które mają pieski, to wiedzą, to jest odkleszczowa choroba, tak jak my mamy boreliozę jako ludzie, tylko u piesków znacznie gorszej postaci to wszystko przebiega. Został zaopiekowany weterynaryjnie. Niestety bardzo szybko ta choroba u niego postępowała i on do nas został przyniesiony. Właściciel go wniósł na rękach, bo on już nie chodził, nie był w stanie podnieść się, ani nawet samodzielnie pójść, załatwić na dwór. I to było wzruszające, bo po pierwszym dniu wizyty, głównie masaży, bo to taka terapia była taka bardzo ostrożna, bo tu też trzeba właśnie bardzo delikatnie postępować, żeby nie zakłócić tego procesu zdrowienia. Po pierwszym dniu już była poprawa, na drugi dzień zaczął mieć chęć wstawania. Pierwsze kroki zrobił po 4 dniach. I to było tyle wzruszające, że w momencie, kiedy właściciel przyszedł do nas i zobaczył te pierwsze 4 kroki, on płakał, my płakaliśmy, pies już stał na własnych nogach, był zaskoczony, bo nie wiedział, o co chodzi. Na dzień dzisiejszy Rico po tych kilku tygodniach terapii u nas chodzi samodzielnie, chodzi. On biega, chodzi na pełne spacery. Czasami wraca do nas na taką terapię podtrzymującą, ale to jest chyba taka największa satysfakcja ze zwierzęcia, które po prostu jest już przyniesione, bo nie jest w stanie chodzić, podnieść głowy samodzielnie. po kilku dniach jest piesek, który samodzielnie wychodzi, ma tą pełną radość życia, gdzie u 11-latka wiadomo, to te procesy naprawcze też już nie są takie dobre jak u młodego pieska, więc takie wzruszające momenty też mamy. Kiedy tej nadziei już nie ma, a nagle ona gdzieś tam się pojawia, ona się rozwija i ten pies naprawdę wraca do pełnej sprawności. Także to są piękne momenty w naszej pracy.
3: To jest twoja wiedza.
2: Wiedza też oczywiście i też taka uważność na to, bo można byłoby tutaj naprawdę zbombardować go różnymi zabiegami fizykalnymi, tak jak mówiłam, mamy Indibę, najbardziej nowoczesny sprzęt, ale trzeba do tego było podejść ostrożnie, żeby nie przebodźcować i żeby ten organizm miał czas na tą regenerację, więc dobra opieka weterynaryjna, która była na początku, u nas wizyta właśnie pod kątem tej terapii manualnej, tu mamy takie podwieszki, widzisz, na suficie, on był podwieszany, żeby w pozycji takiej podwieszonej, specjalnym takim kaftaniku mu te kończyny tam mobilizować w pozycji takiej stojącej. Wsparcie też żywieniowe, to co powiedziałam, żeby odżywić jego organizm. No i poszło, kurczę, poszło. Riko biega, jest uśmiechnięty, zadowolony z życia, właściciele są szczęśliwi. No to czego chcieć więcej, prawda?
3: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, bo wydaje mi się, że rehabilitacja zwierząt nie jest jeszcze aż tak bardzo popularna w Polsce, bo mało jest chyba takich miejsc, gdzie rehabilituje się zwierzęta.
2: Zgadza się. My jesteśmy tutaj pionierami, przecieramy te szlaki jak taki czołg po prostu. Czasami mam wrażenie, że wchodzimy, ale z dobrą intencją. Na pewno na zachodzie Polski to jest zdecydowanie bardziej popularne. My jesteśmy też absolwentami uczelni szczecińskiej, gdzie tam robiliśmy studia podyplomowe i tam jest to bardzo modne. To jest normalne, że pies chodzi na rehabilitację w takim czy innym stanie. Do nas dopiero ten trend wchodzi, to raczkuje, ale patrząc na to, jak z jaką dynamiką się to gdzieś w Polsce rozwija, głęboko wierzę, że to u nas też się zakorzeni i być może takich placówek jak nasza po prostu będzie więcej w regionie, bo naprawdę jest to potrzebne.
3: I to była Martyna Jarocka, rehabilitantka zwierząt i nie tylko. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Martyna Jarocka zwraca uwagę, że rehabilitacja zwierząt jest w dzisiejszej dobie potrzebna. Podaje przykład naszych czworonogich przyjaciół. Właściciele coraz częściej przekarmiają swoje pieski, narażając je na problemy narządów ruchu i choroby nowotworowe. Olivia Spychel, skrzypaczka ludowa z Leśnej Podlaskiej, wydała swoją debiutancką płytę Ad Fontes, podsumowującą jej 12-letnią pasję do muzyki tradycyjnej Podlasia. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
4: Anna Szpura. Ja bardzo się cieszę, że są takie osoby jak Oliwka, młode osoby, które kultywują naszą podlaską tradycję, którym coś tam w duszy gra i naprawdę nie zapominają o tym i cały czas starają się to w sobie rozwijać. Można na chwilę, jak młody człowiek jest zapędzony i zajęty swoimi sprawami, gdzieś na chwilę o tym zapomnieć, ale jeżeli ktoś się w tym wychowuje i dookoła ta muzyka i to ta tradycje otaczają nas, to później, wcześniej czy później, z powrotem to zaczyna w nas gdzieś tam dojrzewać. I z powrotem ta tradycja i ta chęć do kultywowania tradycji wraca. U Oliwki no, nie było tego, żeby ona o tym zapomniała, więc cały czas gdzieś tam w duszy jej to gra. I naprawdę szczerze jej wszyscy życzymy, tak jak dzisiaj jesteśmy, tyle osób jest i wspiera ją w tym działaniu, w tej rozwijającej się karierze. I cieszymy się, że no, możemy słuchać nadal. I mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie usłyszymy o Oliwce, o jej sukcesach i o piękną muzykę.
3: Rozumiem właśnie, że muzyka się podoba w wykonaniu Oliwii.
4: Tak, oczywiście. Ja też od wielu lat zajmuję się kultywowaniem tradycji nie tylko tych muzycznych, bo też prowadzę zespół muzyczny ludowy, ale też zajmuję się kulinariami, więc wszystko to, co jest tradycyjne, gdzieś jest mi bardzo bliskie. I to nieważne, my jesteśmy akurat z województwa mazowieckiego, tu jesteśmy na lubelskim, ale to wszystko jest południowe, etnograficzne Podlasie, więc ta kultura jest taka sama, nieważne, to jest podział administracyjny tylko. Więc my wszyscy czujemy się Podlasiakami i wszyscy tak jakby jesteśmy no, spadkobiercami tej kultury i mam nadzieję, że znajdzie się więcej takich osób jak Oliwka, które będą tą kulturę, naszą tradycję, no jakby kultywowały, tak? I pokazywały tym swoim rówieśnikom, że nie tylko ta muzyka współczesna, nie tylko ten świat współczesny, elektroniczny, ale właśnie muzyka tradycyjna i tradycyjna na instrumentach grana właśnie taka na żywo, ta żywa tradycja jednak będzie miała no, swoich odbiorców.
3: Tutaj muszę zapytać o osobę, która która jest odpowiedzialna za tradycyjne gry i zabawy, a tutaj nagle jest podtrzymanie tradycji, ale muzycznej. Co pani sądzi o takim właśnie kultywowaniu tradycji, zwłaszcza przez młode osoby?
4: Anna Wodasińska, AWF Biała Podlaska. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie na to cudowne wydarzenie. Gościmy tutaj z racji tego prawdopodobnie, że współpracujemy z Oliwką ponad 7 lat, czyli można powiedzieć, skoro Oliwka zajmuje się tą pasją, nie tuzinkową pasją, jak na taką młodą osobę przez 12 lat, to większą część tej pasji stanowi AWF Biała Podlaska. Bardzo jej dziękujemy za to, że współpracuje z nami w ramach Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Zabaw i Gier, gdzie również właśnie w formie zabaw i gier podtrzymujemy tę tradycję południowego Podlasia, gdzie dbamy o zachowanie tego dziedzictwa niematerialnego i to nas łączy, tak? Bo oczywiście muzyka jest również formą tego niematerialnego dziedzictwa i zabawa i muzyka, gra i muzyka, bardzo duże podobieństwo, a szczególnie właśnie te zabawy i gry tradycyjne, gdzie często w trakcie tych zabaw i gier muzyka towarzyszyła, tak? Uczestnictwu. Były piosenki nucone, były piosenki śpiewane, różnego rodzaju rymowanki też, które były w jakiś sposób śpiewane. No jest nam bardzo blisko do tej pasji Oliwki, chociaż różnicuje nas wiek. Jeszcze raz podkreślam, że jestem pełna uznania, że tak młoda osoba wybrała sobie cudowną, ale powiem szczerze, bardzo trudną, pewna niełatwą pasję, nietuzinkowe zainteresowania i mogę tylko bić jej brawo.
3: Rozumiem, że od dzisiaj nowa pasja, muzyka skrzypcowa.
4: Powiem szczerze, że ja tak się nie przyznawałam nigdy, ale jestem absolwentką szkoły muzycznej i to właśnie też grałam na skrzypcach.
3: Dzisiaj Oliwia wykonała kilka utworów, jeden z mistrzem, kilka samotnie.
4: Cudownie się tego słucha, wracają w moim przypadku wspomnienia. Wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia z tych lat młodości. Bardzo dobrze się tego słucha. Czuję się, tak jak było wspomniane tutaj, że ta muzyka to jest muzyka duszy, muzyka serca, muzyka, którą chcemy słyszeć, którą chcemy grać, w rytm której chcemy odpoczywać, bawić się, tęsknić, kochać.
3: Natalia Kukulska kiedyś śpiewała piosenkę Co powie tata? No to co powie mama, bo córka wydała pierwszą płytę.
5: No jak każda mama jest dumna, zafascynowana swoją córką. Jestem po prostu zachwycona tym, że ona chce to po prostu grać. Akurat tą muzykę ludową naszego Południego Podlasia i chce ją kultywować, prawda? I to jeszcze z pokolenia na pokolenie.
3: Była krew i łzy, żeby do tego poziomu doprowadzić córkę?
5: Nie z mojej strony, że mama krzyczała i biła, jak to tutaj słyszę w słowach. Oliwia zawsze denerwowała się. Początki były trudne. Były łzy, była złość, było wszystko. Ale powiem szczerze, dotrwała do tego końca, gdzie już jest artystką. No, też bywają dni, że coś nie wychodzi, ale jest zawsze super.
3: Było dużo wyrzeczeń, bo wożenie, tak jak tutaj słyszeliśmy, na lekcje, na koncerty, tak sama nawet Oliwia wspominała podczas przemówienia. To jednak dużo od was też poświęcenia czasu to wymagało.
5: Tak, jak najbardziej. Trzeba było z pewnych rzeczy czasami zrezygnować, bo trzeba Oliwie zawieźć na zajęcia, trzeba zawieźć na koncert, a nawet wziąć swoje ręce pod skrzydła i pomóc swojej córce dalej się rozwijać. No bo niestety została tak jakby sama. Brak władz samorządowych, brak gminnych ośrodków kultury, które chciałyby wspierać dalej, więc Oliwia mówi, mamo, pomóż mi, zróbmy to, żebym była dalej, bo ja chcę to grać. Więc niestety mama wzięła w swoje ręce.
3: Czy rozumiem, że nie zatrzymujecie się i dalej będziecie wspierać córkę?
5: Tak, jak najbardziej. Tak jak każdy rodzic.
6: 100 lat, 100 lat i jeszcze raz 100. Niesiemy Oliwce w darze.
7: Nazywam się Olwia Spycha i pochodzę z Leśnej Podlaskiej.
3: Co czuje taka młoda artystka, która właśnie wydała swoją pierwszą debiutancką płytę?
7: Jestem pełna radości i energii. Bardzo się cieszę, szczególnie, że duża publiczność mnie zaskoczyła i tak bardzo miłe wsparcie i słowa padły właśnie na tym wydarzeniu.
3: No i mistrz też zadowolony widziałem.
7: Tak, mistrz bardzo zadowolony. Dziękuję właśnie dla mistrza, że właśnie dzisiaj ze mną tutaj jest. Właśnie to on mnie nauczył i przekazał te utwory właśnie z naszego regionu i że dzisiaj właśnie mi towarzyszy i mogliśmy wspólnie zagrać utwory.
3: No jesteś jako młoda osoba, która kultywuje tradycję, co się rzadko zdarza.
7: Bardzo się rzadko zdarza. No ja na przykład nie kojarzę za bardzo młodzieży, która by grała grała właśnie naszą, na skrzypcach szczególnie, naszą taką tradycyjną muzykę południowego Podlasia i szkoda, żeby ta muzyka autentyczna zaginęła.
3: Brzmisz, jakbyś chciała już kolejną płytę nagrywać.
7: Nie powiem, nie ukrywam. Bardzo chciałabym właśnie w przyszłości wydać swoją taką płytę, ale już właśnie ze swoimi autorskimi utworami.
3: Super, dziękuję bardzo i gratuluję.
7: Dziękuję bardzo.
3: Muszę specjalistkę od podtrzymywania tradycji lokalnych południowego Podlasia zapytać, Bożenę Pawlinę Maksymiuk, jak zapatruje się na podtrzymywanie tradycji przez tak młode osoby jak Oliwka.
8: Jeżeli mają tak znakomitych mistrzów i to jest żywy, bezpośredni przekaz, to jest cudowna kariera przed dziewczyną i przede wszystkim jako artystką ludową, że będzie zachowywała to dziedzictwo, bo wszystko, co najpiękniejsze, najlepsze i to, co grane jest przez twórców ludowych między nutami, bo wiadomo, że oni grają. Artysta ludowy, muzyk, nie zagra nut, a filharmonista nie zagra tego, co zagra właśnie nasz mistrz. I to jest potęga pisana tej muzyki, która siedzi w nas. To jest, tak jak dzisiaj powiedziane było wiele słów na ten temat, to jest coś, co człowieka, powiem wprost, tak jak przestrzeń kulturowa całego Podlasia zniewala swą oryginalnością, swoją duchowością, swoją poetycką nutą i cichością i dynamiką, bo to wszystko się przeplata w tradycji, zwyczaju, obrzędu, śpiewu, tańca.
3: Mało jest takich artystów, którzy w taki sposób podtrzymują tradycje muzyczne.
8: Tak, to jest bardzo piękne, a ja obserwuję Oliwię od wielu, wielu lat jako małą dziewczynkę pełną pasji, zaangażowania, z takim przytupem. I to jest piękne, że gdziekolwiek się poruszam na przestrzeni obszaru tutaj Nadbużańskiego, tam zawsze jest z nami Oliwia i jej cudowna mama. Nie lubi, jak się o niej mówi, ale Beata robi bardzo dużo dla twojej córki, żeby wszyscy tak potrafili pomóc swoim dzieciom, to one by uwierzyły, że te nasze zwyczaje, tradycje są piękne. I przede wszystkim zachowanie tego, bo kultura nie zawsze jest ładna. Mamy problemy na przykład z wieńcami dożynkowymi, czy gdzieś tam. Nie wszystko, co jest sztuczne, co jest sklejone silikonem, jest piękne. Tradycje nasze były takie, a nie inne. Mogą być czasem brzydkie, ale to jest nasze. Muzyka jest taka i taką szanujmy, niech pozostanie w naszych sercach i naszych dzieciaków.
3: Jest jeszcze coś bardzo ważnego, bo Oliwia również promuje podlaskie perebory.
8: Dziękuję za to pytanie. To jest najpiękniejsze. Oliwia promuje niematerialne dziedzictwo regionu i to jest cudowne. Tak jak brodaczy się pojawia, tak jak z pereborem i wykorzystuje. Proszę zobaczyć, jaki cudowny PR nastąpił tutaj przez wydanie tej płyty. Jak daleko w eter. Cieszę się, bo może tym właśnie zwrócimy władzom naszym lokalnym uwagę, że nasze dziedzictwo to jest nasza niematerialne, to jest nasza marka. Szanujmy to, wspierajmy, pomagajmy i wykorzystujmy do promocji, a także zrównoważonego przemysłu, na przykład włókienniczego w kontekście pereborów. A mamy tu wiele niespodzianek dla Państwa. Na Akademii Bialskiej powstał już ten kierunek bardzo ciekawych studiów podyplomowych, niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce. Ostatnie maszyny, które kupiliśmy jako Nadbużański Uniwersytet Powiabeny, będziemy też, pan rektor się bardzo, jeżeli zainteresował tymi zadaniami, a w ogóle mamy pomysł dla pana rektora, dla pana prezydenta miasta, dla pana wójta, żebyśmy wspólnym razem tworzyli markę.
3: I któż by inny, jeśli nie pani, jest wykładowczynią na tych podyplomowych studiach zapewne?
8: Bardzo się cieszę i dziękuję, ale mamy wyśmienitych wykładowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pani profesor Tymochowicz, pani doktor Beata Maksymiuk, a w ogóle z Rokitna, z naszych stron, przede wszystkim wykładowcy z Akademii Bialskiej. Jeszcze jest profesor Mariola Tymochowicz, ale największego specjalistę od niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest profesor Katarzyna Smyk. To jest coś niesamowitego. Cudownie prowadzi zajęcia, jest otwarta, kontaktowa z ludźmi, a my mamy zajęcia praktyczne w terenie i pokazujemy studentom nasze dziedzictwo.
9: Wlizło Rafał, dyrektor 4 Liceum imienia Stanisława Soszica w Białej Podlaski.
3: Również gości pan na premierze płyty Oliwii Spychel, która jest waszą absolwentką.
9: Tak, Zgadza się. Oliwka jest maturzystką rocznika 2024. Cieszymy się bardzo, że otrzymaliśmy takie zaproszenie na jej premierę nowej płyty. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie tak się rozwijają, że tak poszukali swojej artystycznej drogi, bo Oliwka już w liceum była znaną osobą o swoich skłonnościach artystycznych. Zawsze ją motywowaliśmy, dopingowaliśmy, wzmacnialiśmy ją. No i dzisiaj cieszymy się razem z nią, że i jej rodzicami, że jesteśmy dzisiaj tutaj i możemy się wspólnie z całym tutaj zacnym gronem cieszyć się z wydania jej premierowej płyty.
3: No właśnie, jak odczucia, bo był taki mini koncert.
9: Oliwka zawsze utożsamiała się z muzyką ludową i rzeczywiście dzisiaj wspólnie ze swoim mistrzem, panem Marczukiem, zaprezentowali fantastyczny koncert. Nie wszystkie utwory sam osobiście słyszałem, dlatego była to fajna niespodzianka i cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj tu uczestniczyć.
1: Album Oliwii Spychel zawiera polki, oberki i walczyki z południowego Podlasia, a w tym kompozycję jej mistrza Zdzisława Marczuka. Płyta powstała dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka Tradycyjna. Działają dopiero od nieco ponad roku, a już jest o nich głośno. Chodzi o Fundację Mały Kosmos z Worgul w gminie Międzyrzec Podlaski, której jednym z obszarów działalności jest prowadzenie warsztatów teatralnych aktywizujących seniorów, a którzy przygotowują spektakle o charakterze komediowym. Rozmowa Arka Michlewicza.
10: Nazywam się Daniel Świąder, jestem muzykiem, pedagogiem muzycznym i terapeutą muzycznym.
3: I wspólnie tworzycie Fundację Mały Kosmos. Skąd w ogóle pomysł zrodził się, żeby taką fundację stworzyć i jakie cele sobie na początku postawiliście?
10: Co ciekawe, my poznaliśmy się w praktyce, więc można powiedzieć, że to doświadczenie, czy ta inspiracja, ten plan założenia fundacji wynika z doświadczeń od razu praktycznych, czyli to nie powstało jako pomysł, idea czy inspiracja, a jeżeli inspiracja, to właśnie z pracy zawodowej. My poznaliśmy się w takim bardzo dużym projekcie realizowanym w gminie Międzyrzec Podlaski.
3: Poznaliście się my, czyli kto?
10: Poznaliśmy się ja i Natalia Potocka, arteterapeutka, fotograf, dokumentalista, ale również prezes, fundator w zasadzie naszej fundacji, czyli Marzena Tochanowicz, który pełni rolę symboliczną jakby fundatora. I ona w tym projekcie, my pracowaliśmy jako instruktorzy, jako terapeuci, natomiast z seniorami, bo tak się pracę postrzega jako jednak formę terapii, jeżeli patrzymy na to profesjonalnie, natomiast Marzena była animatorem w jednym z tych klubów. I przeniesienie tych doświadczeń, bardzo dużo sukcesów, bardzo duży sukces myślę tego projektu w tym wymiarze właśnie arteterapeutycznym czy tej sztuki, przenosimy do fundacji i tą misję w pewien sposób kontynuujemy.
3: Ale skupiliście się na seniorach?
10: Nie skupiliśmy się na seniorach. Pracując nad założeniem, nad otwarciem założeniem fundacji, która jest również podmiotem ekonomii społecznej, to jest taka nowa forma działań organizacji pozarządowych. Bardzo fajnie o tym opowiada Natalia, polecam, żeby to ona o tym mówiła.
3: Za chwilę będziemy pytać.
10: Tak, jakby przy montażu, jakby tutaj polecam, bo ja bardziej tak merytorycznie opowiadam o tych rzeczach. To jesteśmy nie tylko fundacją jako strukturą tutaj, ani rządowi, jak się mówi o fundacjach, prawda, ani rządowi, ani prywatni, tak, ale jesteśmy również podmiotem ekonomii społecznej, czyli taką strukturą, która działa w oparciu o ustawę, która wyszła w 2022 roku, której głównym celem jest reintegracja społeczna. To są takie doświadczenia, struktury, możliwości czy też takie formy działań, które troszeczkę obserwujemy w krajach zachodnich, jak tutaj działać społecznie, żeby to było fajnie, żeby to miało sens.
3: Wszystko rodzi się w bólach. Czy tutaj z fundacją również tak było?
10: Tak. Przede wszystkim samo napisanie statutu, projektu, to jest wielomiesięczna w zasadzie praca, później oczekiwania na wpis do KRS-u, cały ten proces tej struktury to nie jest łatwa sprawa. Biznes plan, który musiał powstać na tym etapie, bo fundacja, ten rodzaj fundacji może prowadzić działalność dochodową. To nie są łatwe rzeczy, jakby trzeba było to dosyć dobrze przygotować. Oceniało to dwóch niezależnych ekspertów, których nawet sama organizacja, która wspierała nas tutaj przy pisaniu, nie wiedzieli, kto to jest, więc jakby te uwagi były naprawdę, to było nieprzespane noce, żeby to było tak zrobione dobrze, żeby to miało sens.
3: Wybór siedziby w Worgulach nie jest przypadkowy, bo dlaczego na przykład nie Biała Podlaska?
10: Ciekawe, jakby wybór siedziby jest siedziba w związku jakby tutaj jest naszą trzecią koleżanką, trzecią osobą jest w gminie Międzyrzec Podlaski, z której właśnie pochodzi Marzena w Utrówce. Natomiast mamy takie trzy, w zasadzie w tej chwili trzy, nawet może już trochę cztery, bo się sieciujemy, miejsca, w których działamy. To są tutaj w Orgule i te miejsca, w których tutaj się widzimy, bardzo fajna salka. To jest Leśna Podlaska, gdzie mieści się jeden z naszych filarów, czyli tam jest najwięcej zajęć indywidualnych szkół do szkolenia muzycznego, to, czyli taka, może o tym jeszcze porozmawiamy później, ale no jakby formalnie to jest jednak Międzyrzec, z którego, jak powiedziałem wcześniej, no wyrastamy, tak, bo tam właśnie w tym projekcie pracując z seniorami spotkaliśmy się, zresztą w tej chwili kończymy tak naprawdę spektakle teatralne, które zrobiliśmy z seniorami, które nie udało się ich opublikować wcześniej, produkuje to fundacja już swoimi zasobami, jesteśmy w trakcie premier.
3: Czy tylko poszliście w spektakle, czy może jeszcze coś tworzycie?
10: Tak, no to czyli tym pierwszym naszym filarem jest Szkoła do Szkolenia Muzycznego, to jest taka nowoczesna struktura już oparta na działaniach, na takiej wiedzy pedagogicznej, jeżeli chodzi o pedagogikę muzyczną, ale również terapię. Łącząc te dwa rodzaje wiedzy, czyli profesjonalną pedagogikę muzyczną, jak wiadomo w Polsce struktury mamy tylko te klasyczne. Państwowa Szkoła Muzyczna uczy muzyków klasycznych, można powiedzieć dla filharmonii, tak? Oczywiście mamy studia w zakresie jazzu i muzyki rozrywkowej, ale ten rejon jakby muzyki no, jazzowej, rozrywkowej czy popularnej on jest taki już, to wszystko działa już prywatnie, jakby to od początku lat 90. Także ja uczę bardziej, tak, oczywiście klasycznie również, ale to ma tak troszkę szerszą formułę, więc to jest ta pedagogika muzyczna, natomiast jeżeli chodzi o te umiejętności już terapeutyczne, czyli ta wiedza dotycząca działania, uczenia się mózgów, tych rzeczy, zamyka się w tej formule, że jest to szkoła doskonalenia. Mamy bardzo dużo badań. Jak zaczynałem studia z muzykoterapii, a jeszcze pod koniec lat 90., to mówiło się o tym, że dowodzenie odbywa się kosztem rozwiązań teoretycznych. My nie wiemy, jak to działa, ale wiemy, że działa, tak? Natomiast teraz mamy już bardzo dużo badań, jak w jaki sposób, jak bardzo, jaką odpowiedzią na problemy współczesności, współczesnych dzieci czy młodzieży są aktywności muzyczne i te aktywności muzyczne stosowane w celach właśnie już nie tylko opanowania instrumentu, ale doskonalenia osobowego są jakby takim centrum Szkoły Doskonalenia Muzycznego.
3: Czy wy jesteście tą fundacją, która współpracuje również z innymi fundacjami?
10: Tak, aczkolwiek nasza działalność jest o tyle jakby, że tak powiem, bardzo mocno ukierunkowana na celach, że jakby nie za bardzo mamy na to czas, bo tak z jednej strony rozpoczęliśmy te nasze, my jesteśmy w pierwszym roku jakby działalności, więc to jest sam początek, więc staramy się zbudować te swoje filary tych podstawowych elementów, ale z drugiej strony myślimy też bardzo daleko, stąd też na przykład nasze działania, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju w ogóle muzykoterapii czy terapii sztuką w Polsce. Tak? Jesteśmy bardzo lokalni, ale z drugiej strony jest na przykład członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, dla których też robimy jakieś materiały. Teraz byliśmy na konferencji w Płocku, no więc jakby tak, z jednej strony tu jesteśmy, tu mamy jakieś premiery, ale działamy też jakby też nie lokalnie, w takim bardzo społecznym właśnie.
3: Czyli nie ograniczacie się tylko do powiatu bielskiego, tylko idziecie w Polskę.
10: Ja jestem miłośnikiem południowego Podlasia. Jakby jeżeli ktoś tutaj ogląda albo zerknie na teatry, które zrobili seniorzy i tematy, które teatry dotykają w ogóle, bo nikt się nie spodziewał, że my tak głęboko jakby sięgniemy, no to ja bardzo polecam, bo to są komedie czyste. Komedie czyste, naprawdę, tam się bardzo dużo bardzo fajnych rzeczy dzieje.
3: Tak. No właśnie chciałem powiedzieć o tych teatrach, że wy je wszystkie nagrywacie, tak? I umieszczacie na kanale YouTube.
10: Znaczy tak, bo jakby, żeby jeszcze raz, bo to jednocześnie jest powrót do naszej historii i historii fundacji, tak? Że my pracowaliśmy w projekcie, wspólnie tworzymy Kluby Seniora, którego głównym celem była aktywizacja seniorów poprzez włączenie ich do życia kulturalnego ich miejscowości. Pamiętajmy, że to był jeszcze okres pandemii, więc te problemy, których wszystkich doświadczaliśmy. Ten obszar seniorów jest niesamowicie istotny w tym momencie, bo dotykamy problemów starzejącego się społeczeństwa. No już takim prawie, że komunałem albo taką informacją jest też ze strony, jaką terapeuta pracowałem też w klinicznych warunkach, że ostatnie dwa lata opieki nad seniorem z perspektywy jakby kosztów jakby utrzymania tego seniora, ja mówię, opieki medycznej, równają się takiej samej ilości tutaj finansów czy nakładów, jak całe życie pacjenta. Więc jakby jakiekolwiek aktywizowanie, rozmowy z nimi, dawanie szansy seniorom na to, żeby oni działali, a nie siedzieli w domach, jest po prostu, jakby przykłada się konkretnie na pieniądze.
3: I chętnie biorą udział w tych teatrach?
10: No, proszę zobaczyć w ogóle, co tu się dzieje w ogóle, jakie to są historie, dość, że gdy kończymy, te premiery się odbywają w tym momencie.
3: To jest tak, że jak ogłaszacie, że będziecie przygotowywać taki spektakl specjalny dla seniorów, w którym seniorzy mają wystąpić, to co? Las rąk?
10: To znaczy, można by było tak powiedzieć, oni są, to znaczy na tym etapie już są zaangażowani i chcieliby więcej, ale tak wcale prosto nie
11: nie było, bo jednak jakby trzeba było dotrzeć do tych seniorów eliminowanych, trochę alienowanych, trochę wyłączonych po prostu poza życie zawodowe i przekonać ich, że oni faktycznie mają coś do zaproponowania, tak? Jakby, że oni faktycznie są jakby dalej przydatni, dalej potrzebni. No i to się udało w tym projekcie, czyli scenariusze powstały właśnie podczas zajęć teatralno-muzycznych. Przy takiej trochę interdyscyplinarnej działalności innych terapeutów, u tych klubów było aż 5, nam się udało zorganizować wieczory teatralne, no ale w projekcie już kolejnych wieczorów się nie udało zorganizować, ale myśmy nakręcili po prostu, zrobiliśmy z tego materiał i po czasie takim, kiedy już możemy zrobić to formalnie jako fundacja, my to po prostu produkujemy. To się ukazuje co tydzień, jesteśmy już po półmetku i w każdej chwili można do tego wrócić, a co ciekawe, dużo dookoła się dzieje, zainteresowanie dziennikarzy, no wszyscy o tym piszą, nie tylko media lokalne, także ja bardzo polecam, bo to naprawdę są komedie i tam jest się nad czym po prostu pośmiać, bo dotyka to naszej tożsamości.
3: Kto wymyśla scenariusze w ogóle do tych spektakli?
11: Autorem scenariuszy tych spektaklów są seniorzy. No to oni podczas rozmów, dyskusji, planowania, wymyślili to wszystko, tak? Dialogi tam trochę spisywałem. Znaczy rola terapeuty społecznościowego też trzeba zrozumieć, bo jakby, że ona polega na tym, że my jakby terapeuta społecznościowy nam inicjuje pewien cel i namawia później tylko do dokończenia pewnego wydarzenia. Także oni się czuli się potrzebni, zaangażowani. Teraz bojarski w ogóle spektakl jest niesamowity, bo on jakby jest jedna tylko pozycja w ogóle książkowa na temat tych bojarów ze słownikiem gwary. I te teksty są popisane, myśmy siedzieli sobie, układali te teksty jakby podczas zajęć, one są popisane gwarą bojarską, gdzie ci najstarsi mieszkańcy jeszcze pamiętają ich znaczenie, ich brzmienie. No niesamowita w ogóle sprawa jakby. Także autorami scenariuszy są seniorzy, tak? Seniorzy z gminy Mindrzyc Podlaski, ale nie tylko, bo tam się włączali w pewnym momencie już osoby, przychodziły ich rodziny, czasem mamy dzieci. Najmłodszego uczestnika mieliśmy wtedy 5 lat, tak? A najstarszego no po 80.
3: To teraz jeszcze trzeba nakierować naszych słuchaczy, jaki kanał YouTube muszą odtworzyć, żeby przesłuchać, obejrzeć te wszystkie przedstawienia, które publikujecie.
11: Tak, zapraszamy na kanał YouTube. Wystarczy wpisać Mały Kosmos Studio i tam te wszystkie wydarzenia się odbywają co tydzień. Jeszcze przed nami dwie premiery w sobotę o 18. Teraz właśnie spektakl Tajemnice Bojarów, a później ogromne widowisko, gdzie w największych scenach brało udział około ponad 50 osób. Temat bardzo znany, był poruszany tych podlaskich wesel, ale to ujęcie myślę, że zaskoczy wszystkich.
3: Zastanawiam się, ile to trzeba pracy włożyć, żeby raz w tygodniu publikować taki teatr.
11: To już jest pytanie do Natalii, która tu jest mecenasem tak naprawdę jakby całego tego wydarzenia. No bo moja rola ograniczała się do tego, żeby te scenariusze przygotować z seniorami, ponagrywać te sceny, wyreżyserować to, wejść w rolę jakby tego reżysera, czyli tego profesjonalnego widza, tak żeby to było czytelne. I jest, co ciekawe, jest właśnie czytelne nie tylko dla mieszkańców jakby tutaj regionu, tak? Pewne elementy mają charakter bardzo lokalny i czytelne tylko dla uczestników, ale kupa rzeczy ma symboliczne, ponadczasowe, teatralne. Zresztą sam fakt, że porywaliśmy wójta, jest już czymś, co się nie zdarzy. Jeden z tutaj z kolegów w zasadzie, ja też grałem w tych spektaklach, bo chciałem być bliżej tych ludzi, więc to ma taki charakter jakby bardzo parterski, bo seniorów nie można traktować jak dzieci, jakby trzeba z nimi być, z tymi ludźmi. To tutaj zadzwonił, mówi, że podchodzi do niego kolega z innego regionu, mówi, naszego wójta, mówi, też porwijcie, wychowajcie. Przesympatyczne, cała masa anegdot, przesympatycznych sytuacji, o których można by było naprawdę godzinami rozmawiać. Myślę, że przyjaźnie czy znajomości powstały na wiele lat. Tak? Ktoś kogoś zaczepia w sklepie, mówi, to ten pan, który grał w tym teatrze w ogóle w kapeluszu. Niesamowite rzeczy. Jednocześnie bardzo humorystyczne, luźne, takie zdradzające, pokazujące nam, kim my jesteśmy i z czego się te wszystkie rzeczy biorą, a z drugiej strony no bardzo poważne, takie kwestia właśnie teatru Wici, gdzie jednak zakazali tej działalności przez wpływy polityczne, jakby nie dając możliwości kulturze rozwijać się. Myślę, że to robi właśnie Fundacja Mały Kosmos. Staramy się stworzyć przestrzenie, których bez polityki, bez religii, bez jakiejś ideologii, tak, ludzie się mogą po prostu spotkać, dobrze bawić i budować kulturę swoich miejscowości czy swojego regionu. Chyba nic więcej tu już nie trzeba dodawać.
3: No to jak już zostałem oddelegowany, to wyprowadzam się z pytaniami do kogoś innego.
12: Dzień dobry, Natalia Potocka.
3: Która zajmuje się w fundacji?
12: Szeroko pojętą artyterapią, obrazem, filmem, relaksacją. Tutaj można by wymieniać dużo.
3: No właśnie, ja z tej relaksacji znam ciebie, bo chyba terapia gongami, o ile dobrze pamiętam.
12: Tak, tutaj w ramach współpracy pomiędzy fundacjami i Fundacją Wytwórnia Talentów.
3: I kolektywem kobiet pewnie.
12: Tak, i kolektywem kobiet, jakby tutaj znamy się właśnie z koncertów relaksacyjnych na misach. Jak widać, to nie tylko.
3: To wrócę jeszcze do tych przedstawień. Ile trzeba tej pracy włożyć, no bo nie wiem, to wy dniami i nocami pracujecie, żeby raz w tygodniu publikować przedstawienie.
12: No przyznam, że trochę dniami i nocami, bo to jest tak naprawdę z każdego teatru kilkadziesiąt godzin nagrań. Jakby bardzo dużo było pracy, żeby to nagrać, stworzyć i tak dalej. Natomiast przy produkcji i przy montażu jest to jeszcze dwa razy tyle. Więc tak, jest to ogrom pracy, ale jak już wyjdzie, to daje ogromną satysfakcję.
3: A to jest tak, że każecie swoim aktorom ćwiczyć przed lustrem?
12: Nie, większość tych scen i jakby tych spektakli polegała na takiej pracy. Praca z seniorami jest w ogóle bardzo specyficzną pracą, więc to była praca, która musiała im dać taką dużą swobodę. Jest tam bardzo dużo improwizacji wbrew pozorom. Właśnie nie dostawali ról na kartkach, tylko działaliśmy z nimi trochę właśnie w inny sposób, właśnie wykorzystując umiejętności improwizacji i tu tak faktycznie była duża rola tego, kto czuwał nad obrazem, żeby złapać to w odpowiedni sposób, złapać te emocje. Dlatego te teatry są wyjątkowe, bo ci ludzie częściowo przynoszą siebie, że nie są to wyuczone role takie, że dostali, nauczyli się, stanęli na scenie, odśpiewali, nie wiem, piosenkę ludową i jakiś przygotowany scenariusz. To jest tak naprawdę ich. Od scenariusza, przez teksty, przez dialogi, przez to, że niektóre dialogi powstawały jakby w momencie nagrania.
3: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to skupiacie się na tym, żeby te odgrywanie ról było spontaniczne i tworzenie dialogów.
12: Żeby było spontaniczne, żeby było ich, ale przede wszystkim, żeby czuli się z tym dobrze. Żeby to nie było na zasadzie, że ktoś chce zrobić coś, a oni są tylko jakby elementem, który musi coś zagrać. Żeby to było dla nich takie właśnie prawdziwe, wartościowe, ale też, żeby jednocześnie ta improwizacja i spontaniczność redukowała ten stres, który jednak stoi za staniem przed kamerą.
3: Co jest takiego tą taką górką, którą bardzo trudno na początku osiągnąć, żeby ci seniorzy zagrali tak jak trzeba i potem to już idzie jak spłatne.
12: Przede wszystkim trzeba się wyzbyć czegoś takiego, żeby zagrali tak jak trzeba. Że to jest ich i to nie jest jakby mój pomysł i mój zamysł na to, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej. Więc przede wszystkim tam nie było takiej górki, żeby zagrali tak jak trzeba. Trzeba podążać za procesem i właśnie na tym polega ten trochę terapeutyczny nurt tym, co robiliśmy. Że to nie był jakby nastawienie na produkt finalny, tylko na cały proces tego, co robiliśmy. Dlatego nie ma tej górki.
3: Jest specjalne gremium, które zasiada i ocenia grę?
12: Nie, myślę, że tam właśnie nikt nikogo nie ocenia. Ani nie ocenia gry, ani nie ocenia tego, co z tego powstało. Jakby to ma cieszyć, radować i jakby nieść też pewne przesłanie.
3: Jeżeli chodzi o przygotowywanie tych przedstawień, no mówię, cały czas te raz w tygodniu to już jest naprawdę wow, tak? Więc nie czujecie takiego zmęczenia czasami?
12: Ja myślę, że czujemy ogromne zmęczenie, ale jak wychodzi i dostajemy informację zwrotną, co to przynosi, to jakby rekompensuje to całe zmęczenie.
3: Ja jestem w średnim wieku i wiem, że jak popracuję kilka godzin, to czasami przychodzi to zmęczenie i ciężko się już gra. A co mówić o seniorach? No, ich trzeba jakoś w sposób szczególny motywować, pobudzać do działania?
12: Nie, to jakby to był cały długi proces nakręcania tych scen, więc jakby te sceny czasem trwały godzinę, czasem 15 minut. Były takie sceny, gdzie było dużo przygotowań i tak jak mówił tu Daniel, grupowe sceny, gdzie ja myślę, że tam było nie 50 osób, tylko prawie 100, ale też jakby biorąc pod uwagę to, że pracowaliśmy z seniorami, to jakby oni nigdy nie pracowali dłużej niż czas, który jakby byli w stanie temu poświęcić. Poza tym ta praca też była bardzo specyficzna, bo pomiędzy tą pracą siadaliśmy, rozmawialiśmy, zawsze seniorzy przynosili jakieś, nie wiem, dobre ciasto, więc to nie była taka praca, że nagle siadamy, pracujemy i nagrywamy sceny. To było w takiej zupełnie innej atmosferze.
11: Ja wykonałem tylko swoją pracę, tak jak mnie wychowano. Motywuj do końca, tak i nie przeszkadzaj tym ludziom, tak? Natomiast bardzo fajnie Natalia opowiadała o tym, jakie dostajemy komunikaty zwrotne, że ludzie o tym rozmawiają, że mają poczucie sensu, mają poczucie sprawczości tego, co zrobili. Komunikaty zwrotne od otoczenia, od dzieci, od wnuczków, że oni zaprawdę zrobili coś śmiesznego. Z drugiej strony, na tyle to się udało, że mieliśmy szansę pokazywać ten projekt jako przykład skutecznie przeprowadzonej terapii społecznościowej w Polsce. Na jednym międzynarodowym kongresie, na jednej konferencji i bardzo fajnie zostało to przyjęte, fajne komentarze w kuluarach, więc tutaj naprawdę na naszym rejonie wydarzyła się duża rzecz, którą możemy się pochwalić, z której seniorzy, czy włodarze, czy też wszystkie osoby, które brały w tym udział, mogą być tego naprawdę dumni, bo to przebiegło świetnie, trochę przekroczyło to też oczekiwania wielu osób, że sztuka, podążanie za tym procesem może faktycznie do czegoś takiego doprowadzić, dlatego tak bardzo nas to motywuje. Sądzę, że w tym popularnej tematyce seniorów jest to też inspiracja
10: dla wielu innych terapeutów czy ludzi, którzy to robią. Także nie tylko przebrać za cekinową laleczkę, tak, i nauczyć się tekstu na pamięć, ale dać szansę wypowiedzenia się tym ludziom, którzy mają, myślę, że dużo do powiedzenia.
3: Motywacyjnie działa na was to, że jednak to fajnie wychodzi i jest dobry odbiór. Kto tu jest tym operatorem, który nagrywa?
10: Natalia.
3: To trzeba jednak przemyślane ujęcia robić.
12: Ja myślę, że trzeba mieć bardzo dużą wrażliwość właśnie na improwizację. Tak jak mówiłam wcześniej, tu się nie dało przemyśleć wszystkich ujęć. Tu seniorzy żyją swoim życiem i jakby my nie chcieliśmy, ale też z drugiej strony nie da się narzucić im pewnych rzeczy. A to, co ja jeszcze chciałam podkreślić a propos tego, co mówił Daniel, że tutaj nie realizowaliśmy tego, żeby to był jakiś finalny przedmiot, projekt. Bardziej chodziło nam właśnie o tą inkluzję, która teraz jest właśnie taką domeną naszej fundacji, czyli o włączanie kolejnych takich kręgów, które włączały się do tych spektakli. Bo my cały czas podkreślamy tutaj, że mówimy o seniorach, ale tak naprawdę w tych spektaklach brały udział ich rodziny, czyli też nasze pokolenie. Pokolenie nastolatków, które bardzo fajnie, szczególnie w tej najbliższej premierze, jakby włączyło się w spektakl. Pokolenie dzieci, jakby same jednostki samorządowe też się włączyły, ale jednocześnie włączyły się, na przykład tu warto powiedzieć, już przy montażu wpadliśmy na pomysł z pewną muzyką, więc włączyło się i wydawnictwo muzyczne, które nam pozwoliło jakby wykorzystać ich muzykę, i pan Wyrostek, który jakby jest sławą akordeonie, który pozwolił nam wykorzystać swój utwór, więc jakby te kręgi się tak rozrastały i to warto podkreślać, że to nie jest tylko teatr seniorów, to nie jest właśnie coś, co jest tylko i wyłącznie seniorów, chociaż oni są jakby głównym podmiotem, natomiast właśnie te działania sprawiły, że to się tak właśnie poniosło.
3: Sami

0: myśmy starali się jakby to nagrywać. Nawet jako fundacja wydaliśmy tutaj przy obecności kolegi z Australii, który też się interesował tymi tematami, notabene człowiek z Białej Podlaskiej, który pracuje w Australii. Wydaliśmy płytę dla Leśnego Echo, dla formacji za ścianek, tych samych pań, które śpiewają czy uczestniczyły w teatrze, no nie wszystkich akurat, ale i tak dalej. I tą płytę możemy posłuchać. To też jest takie pierwsze dzieło, pierwsza taka inicjatywa również fundacji. Także zapraszamy do posłuchania płyty Leśnego Echo. Nie da się seniorom nic narzucić, ale faktycznie jakby to, w jaki sposób grają, to czasem ciężko wysiedzieć w miejscu.
1: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, bo większość fundacji ma zawsze jakieś potrzeby. Czy wy jakieś potrzeby macie? Może sprzęt elektroniczny, może mikrofony do nagrywania, nie wiem, cokolwiek takiego.
0: My jesteśmy bardzo zmęczeni, szczególnie w tym okresie premier, w tych wyjazdach, tak jak mówię, nie tylko ta działalność jakby tutaj lokalna, ale takie coś, co krzyczy gdzieś po każdym tym sukcesie, po każdym komentarzu, czy jakimś komunikacie zwrotnym, to żeby się chciało jeszcze, nie? Jakby, bo to jest niesamowita sprawa, że jak Natalia mówiła, że zgodnie też z taką metodologią tych doświadczeń właśnie na Zachodzie, że te kolejne kręgi, kolejni dziennikarze, tu już kręgi naukowe się włączają. Co ciekawe, to jest takie bardzo polskie, że Polacy, mamy ten stereotyp Polaków. My, Polacy, potrafimy się tylko zmobilizować w trudnych sytuacjach, tak? Bo taki mamy kontekst historyczny, tu Zachód, tutaj Wschód i w tych trudnych sytuacjach to my robimy rozróbę. No więc niekoniecznie, bo się okazuje, że też jest niezła te teatry, to też jest niezła rozruba i te kręgi coraz bardziej się rozchodzą, więc to taka potrzeba jest jakby, żeby dalej, także bardzo dziękujemy panu, że pan się zainteresował tym tematem, bo również stał się pan w ten sposób, panie, jakby członkiem tego prześmiesznego wydarzenia, tak, którym są teatry i myślę też, że działalność fundacji, której celem takim głównym statutowym jest tworzenie właśnie przestrzeni w różnych sytuacjach do tych inkluzywnych, integracyjnych działań społecznych.
1: Fundacja Mały Kosmos, która idzie, można powiedzieć, taranem i bez przerwy realizuje bardzo poważne zadania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Spektakle przygotowywane przez seniorów przyciągają lokalną publiczność i często poruszają tematy związane z codziennym życiem, humorem i optymizmem. Można je obejrzeć na kanale YouTube'owym Mały Kosmos Studio. Od września tegorocznie absolwenci szkół ponadpodstawowych, wśród nich ci z Białej Podlaskiej, formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na wypłatę ich rent rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta po zmarłym rodzicu przysługuje uczniom ostatniej klasy szkoły średniej do końca sierpnia, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.
4: Jest pewien wyjątek i dotyczy on absolwentów szkół średnich, którzy od 1 października idą na studia. W ich przypadku wypłata renty rodzinnej może przysługiwać także za wrzesień, tylko muszą dopilnować kilku spraw. Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów. Dzięki temu absolwent szkoły średniej będzie mógł otrzymać rentę także za wrzesień.
3: Od września tegorocznie absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na ich składki od wykonywania zleceń. Do końca sierpnia byli zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodaje Małgorzata Korba.
4: Absolwent szkoły średniej, który zacznie studia od października, do końca września będzie traktowany przez ZUS jako uczeń i dzięki temu jego umowa zlecenie nie będzie podlegała obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Co bardzo ważne, taki absolwent powinien poinformować swojego zleceniodawcę, że od października zaczyna studia i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia. W ten sposób zleceniodawca już na bieżąco będzie wiedział, że ma nie potrącać składek ze zlecenia, a dzięki temu to wynagrodzenie na rękę na bieżąco będzie wyższe.
3: Więcej informacji na stronie ZUS.pl. ZUS otrzymał już także wnioski o świadczenie 300+ na ponad 214 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego. W przypadku miasta Biała Podlaska to ponad 5 tysięcy wniosków. 90% rodziców ma już pieniądze na koncie, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
4: A Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych. Prawidłowo złożone w

0: Wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Rodzice mogą otrzymać coroczne wsparcie bez względu na sytuację zawodową i dochody. Świadczenie mogą przeznaczyć na zakup pomocy naukowych i wyposażenia potrzebnego uczniowi.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Wszystkim. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?